0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Magnetyzm definiowany muzyką jest tu w RMF Max. Przyciąga was do głośnika. Mam nadzieję, że będziecie czuli poranną energię, tę, którą my czujemy teraz. Czujemy?
2: Tak,
1: dobrze.
2: Oczywiście.
1: Obudziłem Aśkę.
2: Ja się zastanowiłam, bo właśnie sobie uświadomiłam, że to jest ostatni tydzień lipca się zaczyna teraz.
1: Jest jakaś rączka, za którą mam chwycić?
3: RMF Max.
2: Tak, ta z napisem katapulta.

0: Mamy dużo nowości w RMF Max i będziemy je grać o poranku specjalnie dla was. White 2115 i to coś zagrało przed momentem.
1: Mamy upały, to na razie w prognozach. Nie mamy lodówki dla ludzi.
0: A kto ma?
1: Japończycy. Taki przeciwupalny wynalazek, tam też jest gorąco, tylko to jest taka nowość w kategorii lodówka dla ludzi, że nie wchodzisz do środka, tylko nosisz tę lodówkę z sobą, jest ci chłodniej. Dobrze, że ma kółka.

0: Lato na Maxa razem z wami. Avicii występuje w RMF Max. Mamy najlepszą playlistę na wszystkie poranne wyzwania. Za chwilę szósta.
1: Bilety na pociąg będą taniej.
0: O, super.
1: Ale tylko dla psa.
0: Hał, hał, hał.
1: Pozmieniał się cennik i pies teraz pojedzie w tej samej cenie co walizka.
0: O, a kiedyś było inaczej.
1: Tak, kiedyś pies był droższy.
0: Droższy, tak, a walizka jeździła taniej. To jest dobra zmiana, to jest dobra wiadomość, żeby ludzi nie kusiło, żeby w torbie wozić psa.

0: Goda spod znaku Denzela. Jest pompa. Znaczy przynajmniej w prognozach tak wygląda, że jest pompa troszeczkę.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: 12 minut po godzinie 6. Zróbcie sobie poranną kawkę. Będzie 1-1. My kawka, wy kawka. Wy dobry nastrój, my dobry nastrój. A pogoda, wiadomo,
2: no
0: trochę gorzej. No
2: dzisiaj uwaga na pogodę, bo są ostrzeżenia dla większości kraju. Będzie burzowo, będzie deszczowo, będzie znacząco chłodniej, ale tylko dzisiaj. Od jutra wszystko wróci do letniej normy i z każdym kolejnym dniem coraz cieplej.
0: I Asia, to mi się bardzo podoba, że ty tak potrafisz o tych takich trudnych sprawach kończących się na... I owo powiedzieć burzowo,
2: tak.
0: Deszczowo i owo.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Na muzycznie ślicznie, wiadomo. Nie?

0: A Ruko w RMF Max powinien się nazywać Anna albo Krzysztof, bo nastrój był taki jak imieniny w ten weekend. O, Faruko wcale nie, to był Krzysztof i Anna. 19 minut po godzinie 6. Słuchajcie, poranka RMF Max, witajcie na pokładzie. Fajnie, że jesteśmy razem.
1: I Krzysztof i Anna, ale nie tylko, mogą potrzebować w poniedziałkowy poranek trochę wsparcia od Maxa.
0: Och,
1: z czym się dzisiaj mierzycie? Za co mamy trzymać kciuki? W czym wam dopingować? W czym was motywować? To wszystko możecie nagrać na głosóweczkę i wrzucić nam na naszego messengera RMF Max.
0: Żeby mi guziki od stołu nie odpadały, bo mi właśnie...
1: Odpadł mi.
0: Jeden mi odpada, ale zostało jeszcze 423. Zaraz stosowna informacja.
1: Pochamuj swój palec.
0: Na socialach pojawi się, a wasze głosóweczki niech wjeżdżają na naszego messengera. W czym was dzisiaj wspieramy?

0: Dzięki Harry, dzięki tobie. To nie jest zwykły poranek, taki piękny poranek. To jest przystojny poranek jak Harry Styles normalnie. Taki jest.
1: Jakubek i Asia Meus.
0: Powiedz jeszcze, dla kogo to zrobiłem?
2: Wiem,
0: dla ciebie i Elwiry. Elwira jest w ekipie Maxa. Elwira nagrała głosóweczkę. Elwira potrzebuje poniedziałkowego wsparcia.
3: Ja dzisiaj jako jedyna z domu wychodzę rano, wstaję, idę do pracy. Cała reszta rodziny śpi, więc wspierajcie mnie w tym, żebym w połowie drogi nie zawróciła i nie dołączyła do nich, przesypiając.
4: Zawróciła
3: poranek.
4: Proszę się, Elwira, najgorzej jak zaśniesz, nie? Ale mam coś, co nawet jak człowiek idzie o 6.36, a teraz jest 6.36, ze śmieciami, uczyni jego misję jeszcze bardziej istotną.
2: No.
1: Słuchaj. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Trzymasz to wiadro, ten kubeł.
2: Worek.
0: Modlisz się, żeby worek ci się nie rozerwał.
2: Tak.
0: Wreszcie wyciągnęłaś worek. Modlisz się, żeby ci nie spadło na klatce. Mamy do tego odpowiednią muzyczną aurę. To jest misja. To jest coś więcej niż po prostu wyprawa. To jest coś więcej niż zdążyć przed śmieciarką, zanim przyjadą odebrać zmieszane. To jest życie. RMF Max nie ocenia. RMF Max rozumie. Alan Walker i Ava Max zrobili rewelacyjny numer właśnie w tej sprawie.

0: Faithless i Bibi Rexa, New Religion, to są hity na maksa, to jest lato na maksa, to jest 6:42.
1: I wszystkie hity nie tylko na maksa macie u nas, no. Hit rekrutacji tegorocznej do liceum i na studia, już jest podsumowanie.
0: Gdzie chcemy iść na studia i gdzie chcemy iść do liceum?
1: Wszystkie kierunki około medyczne.
0: Medyczne? Naprawdę? Ale ludzie, przecież, słuchajcie, jak skończycie te studia za 6 lat, to... Lekarze już nie będą tyle zarabiać, nie? Dajcie spokój, hej. Ojciec wam nie powie, matka wam nie powie, RMF Max, poranna ekipa wam powie.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Żniwa to nie pora na awarię. Zadbaj o swoje maszyny razem z Buautrol. Jedynie 15 km od Włoszczowy i Jędrzejowa czeka na Ciebie doskonale wyposażony sklep z częściami do kombajnów, ciągników i maszyn rolniczych. Tu znajdziesz także siatki do balotów, wilgotnościomierze, lakiery renowacyjne oraz wszystko, co potrzebne w Twoim gospodarstwie. Sklep rolniczy Buautrol. Radków 58. www.blaut-rol.pl. Sprawdzone części. Profesjonalna obsługa. Buautrol.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland!
6: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży.
7: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.

0: Biedronkę.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Nowy samochód? Odwiedź MG Plaza, autoryzowanego dealera MG. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza Kielce. 1 maja 191.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
4: I po reklamie.

0: To dla wszystkich tych, którzy razem z nami spędzają poranki. Dzięki, że jesteście 8 minut przed 7.
1: Jesteś tu. Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: No i znowu głośno o wieczorze kawalerskim.
0: Dlaczego
3: tym
0: znowu,
3: razem.
0: Znowu. O panieńskim ostatnio
3: no
0: było.
3: No to teraz dla równowagi chłopaki też coś nawywijali.
0: O, super.
3: Koledzy pana młodego wymyślili taką inscenizację, że go transportowali do samolotu jak więźnia.
0: No,
3: oni naokoło.
0: Kajdanki, kamizelki,
3: tak, i oni w tych wszystkich strojach. No i jeden z tych eskortujących kolegów pana młodego nagle krzyknął, że ma materiał wybuchowy w plecaku. I Straż Graniczna pana zawinęła i pan nie poleciał na kawalerskim.
0: O kurczę, a pozostali polecieli.
3: Pozostali, tak.
0: To tak, bo czasy są takie, że z materiałem wybuchowym, bo on tak powiedział,
3: tak,
0: nie?
3: Że ma
0: materiał wybuchowy. To z materiałem wybuchowym to sobie można polecieć najwyżej dronem, nie? A to...

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max.
7: Lato na maksa.
8: Lato na maksa!
9: Na zegarach 7 w RMF Max czas na najnowsze informacje we Fleszu. Anka Kiemestowicz, zapraszam. Po poranku sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. Są utrudnienia na dolnośląskim odcinku A4. Między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice osobówka najechała na bariery. Zablokowany jest lewy pas na Wrocław. Możliwe są też jeszcze utrudnienia na Lubelszczyźnie po porannym wypadku osobówki, która wypadła z jezdni i uderzyła w słup. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Przytoczno na trasie Moszczanka-Kock. To krajowa 48. Na czas pracy służb droga została zablokowana.
7: To jest RMF Max.
9: Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy, którzy nie są już w PiS-ie, mają w tym tygodniu stworzyć nowy klub w Sejmie. Wniosek w tej sprawie może trafić do marszałka w środę, bo dopiero jutro Komitet Polityczny PiS-u ma zatwierdzić decyzję o odejściu części polityków.
10: Wówczas członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus będą mogli złożyć w Sejmie odpowiednie dokumenty.
11: Ja nie wykluczam oczywiście takiego wniosku. Będziemy o tym pewnie we wtorek rozmawiać. Wydaje się to całkiem naturalne, dlatego że w parlamencie działa się w ramach klubów parlamentarnych.
10: Powiedział mi europoseł Piotr Müller, te decyzje to nie tylko zmiana, która dotknie PiS, ale też koalicję rządową.
12: Klub PiS-u spada na drugie miejsce, klub koalicji jest na pierwszym miejscu. Przejmuje salę lustrzaną. Zmiany będą w komisjach, zmiany będą w prezydiach komisji. To jest wielka operacja.
10: Powiedział mi Dariusz Wieczorek z Lewicy. Jeśli Mateusz Morawiecki powoła nowy klub, który będzie liczył 40 parlamentarzystów, stanie się on trzecią siłą polityczną w Sejmie.
9: Tyle Kacper Wróblewski. Policjanci zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych w Józefowie na Mazowszu. Znaleźli w nim przede wszystkim mefedron. Zatrzymano jedną osobę, to 25-letni obywatel Mołdawii, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. 175 tysięcy osób w Hiszpanii ewakuowanych lub z zakazem opuszczania domów. Powodem są szalejące tam pożary. Płoną przede wszystkim lasy i nieużytki rolne. Najtrudniej jest w tej chwili wokół Madrytu.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: 82. rajd Polski i jego fińsko-polskie podium. Na początek Flesza Sportowego. Pierwszy był Fin Teemu Suninen. Drugie miejsce wywalczył Jakub Matulka. Trzecie miejsce zajęła załoga Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk. A teraz piłkarska ekstraklasa.
13: 4 lata oczekiwania na ekstraklasę i zwycięstwo w pierwszym meczu nowego sezonu. Wisła Kraków wygrała u siebie z GKS-em Katowice 2-1. Cenne punkty z Częstochowy wywiozła Wisła Płock. To było wyjazdowe zwycięstwo nad Rakowem 2-1. Raków stracił pierwszą bramkę w pierwszej połowie, drugiego gola w drugiej. No i dopiero wtedy się obudził. W Łodzi remis Widzewa z Motorem Lublin 2-2.
9: Tyle, Patryk Serwański. Więcej sportu u nas za godzinę.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sporo chmur ma dzisiaj pojawiać się nad większością regionów kraju, ale to zachmurzenie będzie zmienne. Trzeba spodziewać się opadów deszczu. Miejscami będą też burze, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Ale z drugiej strony, od zachodu mają nadchodzić do nas coraz większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach dzisiaj w tych najcieplejszych godzinach dnia od około 20 stopni na północy do mniej więcej 24 na południowym wschodzie kraju.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Jutro z pogodą zdecydowanie lepiej, a u nas lecą numery jak na najbardziej słoneczny poniedziałek świata.

0: Tak brzmi świat, który jest na wakacjach. Katy Perry, 10 minut po godzinie 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Asia Meus ze swojej wieży pozdrawia wszystkich słuchaczy RMF Max.
3: Rzuca, tak, Irek mnie tam zamknął.
0: Rzuca w... Nie, absolutnie nie. Ojciec się tam zamknął. Powiedział, że tylko rycerz się musi pojawić pod twoją wieżą i dopiero wtedy, wyrzuciwszy warkocz z okna, ktoś tam może wejść na czwarte piętro.
3: Tak było, nie kłamie.
0: Słuchajcie, polscy rycerze, mistrzami świata w walkach rycerskich 10
3: wow,
0: na 10.
3: Brawo!
0: Pewnie, że brawo.
3: Polski sukces, pewnie. Były polskie sukcesy.
0: Pokonaliśmy w finale Francję, nasze miecze, puf, puf, 10 chłopa w zbrojach walczą. No piękna sprawa.
3: Ja nie
0: brawo,
3: jestem zaskoczona,
0: brawo.
3: No kiedyś krzyżacy, teraz templariusz, wszystko się zgadza.
0: Czy to są zawody sportowe, to tam templariusz, to mu tak mówią na te miecze, których używają, że to jest templariusz, bo jest taki niezaostrzony, nie?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: takie numery w RMF Max, które kochamy od zawsze i kochać będziemy na zawsze. I to jest właśnie jeden z nich.
1: Forever and ever, Kylie, akcent, rewelacja. 20 minut po godzinie 7. Chodźcie po wakacyjną energię lata na maksa. Chodźcie po pieniądze. Wszystkie pieniądze świata. Tak nazywa się zabawa, w której do wygrania 300 stóweczki.
0: 300 stóweczki polskich złotych dodajmy do wszystkich pieniądzach świata. Zgłaszamy się do zabawy bardzo prosto. Co dobrego dzisiaj zjedliście na śniadanie?
1: O, proszę bardzo, można zostać gastroinfluencerem. Ja przepraszam, tylko witaminki zjadłem i to jeszcze takie nie, że warzywka, tylko już
0: Co dobrego zjedliście albo macie w planach zjeść, piszecie SMS-owo pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Pewnie.
0: A 300 do wzięcia za chwilę.
2: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: Ale ten dzień leci, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
8: Zacznij nowy sezon z Industrią Kielce na trybunach Hali Legionów. Trwa sprzedaż karnetów. Jeśli go miałeś w poprzednim sezonie, przedłuż już dziś i zachowaj swoje miejsce. Chcesz przeżyć niepowtarzalne emocje? Dołącz do grona karnetowiczów. Sprzedaż online oraz stacjonarnie w sklepie Kibica. Nie zwlekaj i zajmij swoje miejsce w Hali Legionów już dziś.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Nowy samochód? Odwiedź MG Plaza, autoryzowanego dealera MG. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza Kielce. 1 maja 191.
13: 58. Dymarki w Nowej Słupi. 15-16 sierpnia. Festyn archeologiczny Ludzie Ognia i Żelaza. Pokazy rekonstrukcyjne. Jarmark Rzemiosła. Festiwal Kultury Ludowej. I po raz pierwszy stoiska z produktami lokalnymi z włoskiej Sardynii.
14: A już w piątek 14 sierpnia korowód z pochodniami na rynku w Nowej Słupi i spektakl akrobatyczny Legendy Słowiańskie w Parku Legend.
13: 15 sierpnia koncerty Road Secrets. Tacy Sami, Róże Europy i Agnieszka Chyli.
14: 16 sierpnia Hit Boys, Bajorson, Wadstoja, Long and Junior oraz Zenek Martyniuk.
13: Szczegóły i bilety na www.dymarki.com.pl i parklegend.pl.
15: Poleca RMF Max.
16: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: goes.
1: Jak długi dzień pełen słońca.
2: Jak impreza na plaży.
3: Jak nas w namiocie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa.

0: Wczorajsze ziemniaczki i tort urodzinowy.
1: No, pycha. Owsianka z borówkami i bułka z masłem.
0: Ale fajnie. I na to wchodzi Dawid i mówi: wszystko, co jedliście dzisiaj na śniadanie, super, ale nic nie pobije mojego pierwszego posiłku. Cześć, Dawid, siemano rano. Halo, no czale, ale mnie przestraszyłeś, że zniknąłeś, Jezu.
1: Dawid, co dobrego było jedzone dzisiaj?
0: Ty się dobrze odżywiasz.
1: Dawid, co dobrego było jedzone dzisiaj?
0: Ty się dobrze odżywiasz.

0: kto faktycznie ma więcej i się będzie wszystko zgadzało, to bronisz 300, a jak się rąbniesz, no to niewidzialna ręka sprawiedliwości 100 ci zabierze. Aśka, słuchaj, przywiozła sobie 2560 kolonów kostorykańskich.
1: A Irek ma 123567 ariary z Madagaskaru, bo daleko był na wakacjach.
0: Tak.
1: Kto ma więcej?
0: Myślami.
2: No, Irek.
1: Dobrze, brawo! 300 było obronione. Brawo.
0: 295 florinów arubańskich. To u Aśki.
1: A u Irka w kieszeni 306 dolarów, ale dolarów z Fidżi. Kto ma więcej?
0: I dlaczego Aśka?
2: Aśka.
1: Dobrze.
0: Brawo. Jedz więcej kamalosów, one dobrze robią na głowę.
1: Jeszcze jedno pytanie i 300 będą twoje. Irek ma 6786 funtów egipskich.
0: Aśka zarobiona po wakacjach 547 dinarów tunezyjskich. Pojedynek all inclusive. Kto ma więcej? Aśka czy Irek?
2: Irek.
1: No nie!
0: Ale tak, Irek wszystkiego ma więcej, ale akurat pieniędzy nie tym razem.

0: Better Times, Robin Schulz w RMF Max, 20 minut i godzina 8. Słuchasz Maxa o poranku i jesteś na bieżąco.
1: I będziesz wiedział, co koniecznie trzeba kupić na wakacjach w tym roku, bo jest nowy hit na straganach w różnych turystycznych miejscach. Nie kapibary, nie gęsi, tym razem pierogi do gniecenia.
0: A, taki gniotek.
1: Gniotek.
0: Pieróg taki i gnieciesz ruskiego, przepraszam. Gnieciesz ruskiego.
1: Nie, to jest taki azjatycki pieróg, taka sakieweczka, wiesz, taki okrągły pierożek, kupujesz w pudełku, generalnie nie wiesz, co ci wypadnie, może być kolorowy, tęczowy, brokatowy.
0: No, niby nie wiesz, co jest w środku w tym pudełku, że tam jest azjatycki pieróg, ale za to wiesz, co się stało z poprzednim hitem wakacyjnych straganów, bo to jest azjatycki pieróg z kapibarą. A jak się masz szczęście, to ci się trafi z gęsią.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Co jest ekstra?
6: Co tego się słucha?
7: Co jest hitem?
8: To ma potencjał.
5: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie co dobre. Hotbeds Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Uwaga kierowcy, Omoda i Jake'u. Informujemy, że serwis Omoda i Jake'u zmienił lokalizację. Od teraz zapraszamy do naszego nowego serwisu przy ulicy Salonowej 1 w Zagrodach. To ten sam profesjonalny zespół, najwyższa jakość obsługi i nowoczesne zaplecze serwisowe. Do zobaczenia w Zagrodach przy Salonowej 1.
12: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
13: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
14: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato.

0: O Chico, Chico, dobre rzeczy od samego rana w RMF Max. 10 minut i godzina 8.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
2: Prezydent zaprasza do siebie na ostatni weekend sierpnia, a konkretnie do Juraty zaprasza.
0: Do Juraty. Jedziemy nad morze, super elegancko.
2: Trzeba mieć między 18 a 26 lat, żeby się tam spotkać z prezydentem, bo prezydent zaprosił młodych i z młodymi chce rozmawiać.
3: A to przepraszam, będzie ktoś taki podobny do prezydenta stał na bramce i mówił mi: ty nie wejdziesz, nie wchodzisz, nie ma szans, bo doświadczenie, jeśli chodzi o selekcję, to jest. Super, a jakbyście się chcieli wyrwać na wakacje nad morze, a starzy was nie puszczali, to pamiętajcie, do Juraty, do prezydenta jadę, tato. Także spoko, luz. Pamiętaj.

0: Hity na maksa lecą u nas non-stop. 4 minuty i godzina 8.
1: I ważne informacje dla kierowców. A2 na wysokości Poznania z utrudnieniami. Kłopoty też na S6 na Pomorzu i 74 w Świętokrzyskiem.
0: Chcecie być na bieżąco? Słuchajcie Flesza już za chwilę.
2: Reklama. Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do naszego salonu na jazdy testowe. Przekonaj się, jak dobrze prowadzi się Twoje wymarzone auto. Czekamy na Ciebie. Autorut Omoda JQ Kielce Krakowska 297A.
5: Żniwa to nie pora na awarię. Zadbaj o swoje maszyny razem z Buautrol. Jedynie 15 km od Włoszczowy i Jędrzejowa czeka na Ciebie doskonale wyposażony sklep z częściami do kombajnów, ciągników i maszyn rolniczych. Tu znajdziesz także siatki do balotów, wilgotnościomierze, lakiery renowacyjne oraz wszystko, co potrzebne w Twoim gospodarstwie. Sklep rolniczy Buautrol. Radków 58. www.blaut-roll.pl. Sprawdzone części. Profesjonalna obsługa. Buautrol.
6: Poczuj hiszpański temperament z Cuprą. Przyjdź i poznaj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Umów się na jazdę testową i odkryj jeden z największych w Polsce wyborów modeli Cupra dostępnych od ręki. Nie czekaj. Odwiedź Cupra Studio Kielce przy Krakowskiej 285 i poczuj prawdziwe emocje za kierownicą.
7: Już w sobotę 1 sierpnia deweloper Lokum zaprasza na dzień otwarty. Zobacz wyjątkowe mieszkania z ogródkiem, klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym. Wspólna fotowoltaika, monitoring i nowoczesna winda. Zaczynamy o 11 w sobotę 1 sierpnia. Wstęp wolny. Będzie muzyka na żywo, poczęstunek oraz upominki. Nie przegap okazji, by obejrzeć mieszkania gotowe pod klucz. Lokum, Twoje nowe miejsce do życia. Buskostrój Waryńskiego 33D. Mieszkania.lokum.pl.
8: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
3: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: If you love me, let me hear you.
5: Flash o 8, a w nim najświeższe informacje to już teraz. Anka Kiemestowicz, zapraszam. A zaczynamy na drogach. Na autostradzie A2 na wysokości Poznania utrudnienia na jezdni w stronę Wrocławia. Na trasie S6 na Pomorzu między węzłami Skurowo i Rzechciną w pobliżu miejscowości Nieckowo zablokowany jeden pas na Szczecin. Możliwe są też jeszcze utrudnienia na świętokrzyskim odcinku 74. W Dębnie na trasie Opatów-Kraśnik mamy ruch wahadłowy.
3: To jest RMF Max.
5: Teraz wracamy do pożarów szalejących na zachodzie Europy. Jak informowaliśmy we Flashu o 7 w Hiszpanii trudniejsza sytuacja jest teraz w okolicach Madrytu, z kolei we Francji w rejonie Bordeaux.
6: Zamkniętych zostało wiele dróg i kilkudziesięciokilometrowy odcinek autostrady A63 niedaleko granicy z Hiszpanią. Francuski rząd i przedstawiciele straży pożarnej przyznają, że ciągle nie udało się zahamować rozprzestrzeniania się gigantycznych płomieni, m.in. z powodu silnych wiatrów i powrotu upałów.
5: Informował z Paryża Marek Gładysz. Wojna w Iranie rozwija się gorzej niż spodziewał się Donald Trump. Tak uważa 75% Amerykanów. W sondażu przeważa negatywne nastawienie do wojny. Natychmiastowego zakończenia działań życzy sobie 67% badanych. 60% uważa, że prezydent USA przedstawia sytuację bardziej optymistycznie niż jest rzeczywiście. Tymczasem Biały Dom promuje swoją operację w Iranie. W filmiku opublikowanym na TikToku pokazującym bombardowania wykorzystano piosenkę Katy Perry Fireworks. Piosenkarka wydała oświadczenie, podkreślając, że jest głęboko zszokowana i wściekła z powodu użycia jej muzyki w takim kontekście. Wcześniej podobny problem z administracją Trumpa mieli też Celine Dion, Ariana Grande czy Bruce Springsteen. Ponad połowa Polski ma przed sobą burzowy poniedziałek. Synoptycy i MGW wydali ostrzeżenia dla 10 województw. Obejmują głównie wschodnią połowę kraju. Burzowy front może dać o sobie znać najmocniej na Podkarpaciu. Tam przez całe popołudnie mają obowiązywać alerty drugiego stopnia.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Wróciła Ekstraklasa, jak informowaliśmy. Z udanego otwarcia nowego sezonu mogą cieszyć się piłkarze Wisły Kraków, którzy pokonali GKS Katowice 2-1. Takim samym wynikiem Wisła Płock na otwarcie wygrała z Rakowem Częstochowa. Trzecie z wczorajszych spotkań Widzew Łódź, Motor Lublin skończyło się remisem 2-2. To teraz jeszcze krótko zakończony wczoraj ostatni etap tegorocznego Tour de France.
7: Tadej Pogacar ma piąty triumf w Tour de France. Jest dopiero piątym kolarzem w historii, który ma tyle triumfów na tym największym i najważniejszym wyścigu świata. Wielka pętla zakończona na Polach Elizejskich. Ostatni etap dla Holendra, Mathieu van der Poela.
5: Informował Patryk Serwański.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Od 20 stopni na północy do 24 na południowym wschodzie kraju, tak przedstawia się temperatura maksymalna na dzisiaj. W 10 województwach, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju, mamy ostrzeżenia przed burzami. Najmocniejszy przebieg mogą mieć na Podkarpaciu, tam mamy alerty drugiego stopnia. Oprócz silnego deszczu można spodziewać się opadów gradu. Wiatr może się rozpędzać do 90 km na godzinę, ale od zachodu mają nadchodzić do nas coraz większe przejaśnienia.
3: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
8: Hity na maksa. To jest szokująca informacja. Nie będzie więcej poniedziałków. Przynajmniej w tym miesiącu. No bo za tydzień o tej porze to już będzie lipiec. No a za miesiąc to nie będziemy się tym martwić.

0: przypomnieć, że za tydzień będzie sierpień.
1: No właśnie, doliczyliśmy się.
0: 10 minut po godzinie 8, to jest Lato na Maksa. Posłuchajcie tego. Czujecie to? Dużo cieplejszy wiatr, pogoda gwarantowana, słońce i wszystko to, co lubicie w szklaneczce, do której słomka zakończona jest palemką.
1: A na horyzoncie tylko piękna, błękitna woda, ciepła, przezroczysta. No nic, tylko żyć.
0: Pięknie. I tyle, że kasy nie ma, żeby tam się znaleźć. I nagle pojawia się RMF Max i mówi 15 tysięcy złotych na wakacje, jakie tylko chcesz, w dzień, w którym pogoda mówi wam, fajnie jest gdzieś pojechać i zobaczyć miejsca, w których świat jest jeszcze piękniejszy.
1: Korzystajcie z tej okazji, którą mamy dla was właśnie teraz w poranku RMF Max, bo mamy super rundę bonusową. 590 razy pomnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: I normalnie, jakbyście się zgłaszali, wysyłając SMS do treści Max na 7327, to taki SMS to jest jedno zgłoszenie. Ale teraz, uwaga, i przez 8 najbliższych minut mamy specjalny dodatkowy mnożnik, czyli wysyłasz jedno zgłoszenie, a do puli wpada 590 losów. To jest tak, jakbyś normalnie wysłał 590 SMS-ów, a wysyłasz tylko jeden. Max na 7327 i 590 ekstra szans na to, by znaleźć się w finale i w naszej wakacyjnej zabawie wygrać nawet 15 tysięcy złotych.
1: W kategorii opłaca się, to opłaca się dzisiaj najbardziej, dlatego łap za telefon, jeśli hasło Max pod 7327.
0: Oj, dokładnie, super wakacje, już są prawie w drodze. Max 7327.

0: Hity na maksa bez względu na porę tu w RMF Max, 20 minut po godzinie 8.
1: Zbliża się ten dzień. Zbliża się godzina zero.
0: Matko.
1: 1 sierpnia w sobotę. Tak. Wszyscy osiągniemy najwyższy poziom nudy
0: chyba
1: w te wakacje.
0: Ty, nie, jak ludzie.
1: Nie, ja to tak mówią ci, co to liczyli.
0: No naprawdę, że to jest taki poziom.
1: Pierwszy dzień sierpnia, najwyższy poziom nudy.
0: Wow, niemożliwe, niemożliwe. Każdy, kto ma RMF Max włączony, nie będzie się nudził. Zwłaszcza jak ma Messengera i może teraz nagrać głosówkę. Co robicie, jak już przyjdzie ten dzień, kiedy według statystyk wszyscy w wakacje nudzimy się najbardziej. Statystyki są bezlitosne, ale na szczęście macie nas, poradzimy sobie coś wspólnymi siłami. Ekipa Maxa da radę. Wasze sposoby na to, żeby się nie nudzić i nie używać telefonu komórkowego przy
1: właśnie
0: okazji.
1: O, a czy telefonu możecie użyć, żeby to nagrać, tak, i żeby nam to wysłać na Messengerze? Ale co robić, żeby się nie nudzić i nie używać telefonu? Co z tym faktem zrobić? Jakie macie pomysły na nudę?
0: Jestem pewien, że pogoda słyszała i będzie piękne słońce i będziemy się mogli zająć absolutnie wszystkim, żeby się nie nudzić. 21 minut po godzinie 8. Są głosóweczki, są nagrody.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 1 sierpnia od 13 do 22 w Orońsku na terenie GKS Oronka przy ulicy Brandta. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
12: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy. Chery Auto Rut Radom, ulica Warszawska 220.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody!
9: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Wstawaj, szkoda dnia.
1: 28 minut do 9.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Irek Jakubek i Asia Meus.
1: Zdaniem ekspertów 1 sierpnia będzie ten dzień, w czasie którego w wakacje będziemy nudzić się najbardziej.
4: Dobra, to co zrobić, żeby nie nudzić się w wakacje?
1: No właśnie, no. Klaudia.
4: Przecież wystarczy pójść do pracy. Co nie?
1: No przecież.
4: Nie?
1: Będziemy się pozdrawiać z urlopu wtedy, jak najbardziej. Pamiętajcie, że głosówki Messenger RMF Max w każdej porannej sprawie. Dzisiaj w sprawie sposobu na się nudzenie.
5: Nie wiem jak wam, ale ojciec to mi zawsze mówił, że jak ci się nudzi, to się rozbierz i pilnuj, żeby ci nikt ubrań nie ukradł. Pozdro, hej.
1: To Mateusz wspomina tatę. Ojciec Mateusza.
6: O, Mateusza.
1: Adrian.
7: U mnie jest tak, że jak tylko pomyślę, co tu robić, żeby się nie nudzić, wtedy wstaje mój 3-letni syn i już wiem, że nudy nie będzie. No i tadam.
1: Bo źle mówisz tadam. Trzeba mówić tadam, tadam, popraw się.
3: Słuchasz poranka w RMF Max.
1: Tadam. No przepraszam, jednak tadam. Dawid podsiadł. A dla tych, którzy się słyszeli, zestaw naszych wakacyjnych nagród, jakie mamy przyjemność.

0: Phoebe robi Lexa, super imprezę w poniedziałek robi David Guetta. 20 minut i godzina 9. Lato do maksa. No gdzie wam będzie tak dobrze? No fajnie, że wybraliście RMF Max. Będziecie na bieżąco z najnowszymi TikTokowymi trendami.
1: A wiemy, że to lubicie, my też to lubimy. Aha. TikTok już na punkcie tego trendu oszalał. Wystrój wnętrz, dużo kolorów i chaos. Tak to teraz wygląda u młodych. I to się nazywa hypergoo.
0: Hypergoo. To nie jest... Mówię w imieniu ojca wchodzącego też do pokoju, nie? To nie jest safe, to jest hypergoo. Zapamiętam. Możesz tu... Możesz ten hypergoo ogarnąć? To matka ci już tyle razy mówiła.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Święta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: A na próżniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Uwaga kierowcy, Omoda i Jayku. Informujemy, że serwis Omoda i Jayku zmienił lokalizację. Od teraz zapraszamy do naszego nowego serwisu przy ulicy Salonowej 1 w Zagrodach. To ten sam profesjonalny zespół, najwyższa jakość obsługi i nowoczesne zaplecze serwisowe. Do zobaczenia w Zagrodach przy Salonowej 1.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: H. Ring my bell w RMF Max. 12 minut i godzina 9.
1: Jakubek i Asia Mył.
0: I najlepsza ekipa po drugiej stronie głośnika. Fajnie, że jesteście z nami. Dobrze, że wybraliście poranek Maxa. Odwdzięczymy wam się informacją z gatunku tych na wakacjach bardzo potrzebnych.
2: Zwłaszcza, że idzie do nas kolejna fala upałów i znowu będzie gorąco. Aha. Jak ochronić opony w swoim samochodzie przed upałami?
0: A to im szkodzi taki upał, że nagrzewają za bardzo?
2: Jak ci grzeje słońce w gumę, to ci może guma się uszkodzić.
0: Tak, to prawda, dlatego najczęściej są pakowane w takie niedostępne dla słońca pudełeczko. Chcesz coś jeszcze dodać, Asia?
2: Tak, bo to jest ważne. Tak. Samochód wam podziękuje. Trzeba sobie oponę obłożyć kartonem.
0: Kartonem. Tak. Czyli generalnie samochody są teraz takie już plastikowo-kartonowe, że są opony już od wyjazdu z salonu są obłożone kartonami.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A to z gumą zapamiętam. Bardzo cenna informacja. Życiowa.
2: No właśnie.
0: The Kid Laroi, Girls.

0: właśnie o was śpiewał Wiktor Dyduła w RMF Max. 5 minut i 9.
1: I w końcu dobre wiadomości ze stacji benzynowej. Już się można trochę cieszyć.
0: I wszystkie ważne w tej sprawie kwestie i doniesienia we fleszu. Zostańcie, by być na bieżąco. Informacje już za 4 minuty.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach. Ulica Szczecińska 34.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Nowy samochód? Odwiedź MG Plaza, autoryzowanego dealera MG. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza Kielce. 1 maja 191.
6: Już w sobotę 1 sierpnia Developer Lokum zaprasza na dzień otwarty. Zobacz wyjątkowe mieszkania z ogródkiem, klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym. Wspólna fotowoltaika, monitoring i nowoczesna winda. Zaczynamy o 11 w sobotę 1 sierpnia. Wstęp wolny. Będzie muzyka na żywo, poczęstunek oraz upominki. Nie przegap okazji, by obejrzeć mieszkania gotowe pod klucz. Lokum, twoje nowe miejsce do życia. Buskostrój Waryńskiego 33D. Mieszkanialokum.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Na antenie RMF Max Kielce czas na poranny flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Ważne informacje dla kierowców i ich portfeli. Cena ropy spada. To efekt wstrzymania wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jak duże są spadki wartości słupków na giełdach?
3: Średnio ponad 5% potaniała baryłka ropy do poziomu w granicach $86. To nadal bardzo drogo, ale pojawia się światełko w tunelu. Jeśli Waszyngton i Teheran spróbują znów wejść na ścieżkę dyplomacji i poszukiwania trwałego porozumienia, zobaczymy wkrótce kolejne obniżki.
2: Tyle dziennikarz redakcji ekonomicznej Igor Skrzypek. Jeśli tendencja spadkowa się utrzyma, za kilka dni powinniśmy zobaczyć obniżki na dystrybutorach.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Krótko o pogodzie. Za godzinę na terenie województwa świętokrzyskiego zacznie obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi. IMGW zapowiada burze, ulewny deszcz i silny wiatr do około 80 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić grad. Więcej o pogodzie dla Kielc i okolic powiemy tuż po fleszu. Poważny wypadek w Kliszowie w powiecie pińczowskim. W niedzielne popołudnie osobowy Seat uderzył w drzewo. Jak ustalił reporter RMF Max Marcin Różyc, w wyniku zdarzenia 5 osób, w tym dzieci, zostało rannych.
4: Policjanci przekazują, że w chwili zdarzenia drogą poruszały się 3 pojazdy osobowe: Peugeot, Seat i Mercedes. Ostatni z nich rozpoczął manewr wyprzedzania, wtedy kierująca Seatem zdecydowała się na podobny manewr. Gdy zorientowała się, że jest wyprzedzana, gwałtownie skręciła, a jej auto zjechało z drogi i uderzyło w drzewo. W szpitalu w ciężkim stanie jest 3-letnie dziecko, które reanimowano na miejscu. Ranne zostały ponadto 10-letnia dziewczynka i 18-letnia dziewczyna oraz kierująca autem i jeszcze jeden pasażer.
2: Apelujemy o ostrożną jazdę. O poranku jeszcze sport. Porażka na inaugurację sezonu Ekstraklasy. Piłkarze Korony przegrali na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 0-1. Kielczanie stracili bramkę pod koniec meczu. A kolejny flash za godzinę.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Przed nami raczej pochmurny dzień. Synoptycy zapowiadają burze z intensywnymi opadami deszczu. Uwaga także na silny wiatr. Stąd pogodowy alert pierwszego stopnia, który, jak informuje IMGW, na terenie województwa świętokrzyskiego ma obowiązywać od 10 do 17. Sprawdźmy teraz temperaturę. Dziś na kieleckich termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Z najnowszych prognoz wynika, że jutro pogoda się poprawi. Będzie więcej słońca i błękitu na niebie. Zrobi się też nieco cieplej na skali 23.
0: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na Maxa.
5: O, jaki to był fajny czas spędzony razem. Włączcie sobie Maxa także jutro o 5:30.
6: Ojej.
5: Asia Małys, Jerek Jakubek. Ciao, ciao.

0: On chyba nie potrafi inaczej. Każdy jego nowy singiel musi być po prostu hitem. Alex Warren i Passenger w RMF Max. Taką właśnie przyjemną nowością witamy się po dziewiątej w programie Lato na Maxa. Piotrek Świderski po tej stronie. Dzień dobry, już jestem przed radiowym Majkiem i zapraszam was do godziny 13. A już za chwilę, żeby wejść na te odpowiednie poniedziałkowe obroty, Elton John z Dua Lipą. Nam fajnie zagrają. Zostańcie z Maxem. RMF Max.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do naszego salonu na jazdy testowe. Przekonaj się, jak dobrze prowadzi się Twoje wymarzone auto. Czekamy na Ciebie. Autorut Omoda JQ, Kielce Krakowska 297A.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
8: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: I po reklamie.

0: temperaturę, mam dla was coś specjalnego. Obiecałem, no to mam. Uwaga! Przez następne tylko 7 minut odgłaszam szczęśliwy numerek w zabawie Casa de Palma o m.in. 15 tysięcy złotych. Każdy za jednego SMS-a o treści max wysłanego pod 7327, koszt 3,69, zyskuje teraz 600 losów. Ale jeśli w swoim numerze telefonu masz 2 i 7, to dodatkowo podwoimy ten bonus, czyli dostaniesz od nas aż 1200 losów w grze o poniedziałkowy finał. W którymś z kokosów jest na pewno 15 koła, więc jeśli chcesz go strącić i cieszyć się tak jak Tomek w zeszłym tygodniu...
1: Ja nie mogę!
0: To ślij teraz hasło MAX pod 7327 albo zgłoś się przez rmfmax.pl.
2: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
3: Zgarniasz.

0: SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Przed nami raczej pochmurny dzień. Synoptycy zapowiadają burze z intensywnymi opadami deszczu. Uwaga także na silny wiatr. Stąd pogodowy alert pierwszego stopnia, który, jak informuje IMGW, na terenie województwa świętokrzyskiego ma obowiązywać od 10 do 17. Sprawdźmy teraz temperaturę. Dziś na kieleckich termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Z najnowszych prognoz wynika, że jutro pogoda się poprawi, będzie więcej słońca i błękitu na niebie. Zrobi się też nieco cieplej na skali 23.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Maria i nowoczesne house'owe brzmienie. Bardzo lubimy takie połączenia. Milky, Just the Way You Are w remiksie Davida Getty w RMF Max. A teraz też będzie o połączeniu, ale internetowym. Słuchajcie, jak przeczytałem właśnie, na dnie Atlantyku położyli 7000 kilometrów światłowodu, który połączył Portugalię, Bermudy i USA. No i tak się zastanawiam, co jeśli jakaś większa ryba pokroju rekina będzie miała ochotę spróbować tego makaronu z kabli? Naprawa na dnie oceanu może trochę potrwać. Choć z drugiej strony rekiny chyba bardziej wolą sushi. Max. A jeśli was teraz zaczęło suszyć, to napijcie się wody albo kawy i lecimy dalej z tym poniedziałkiem. Tutaj cały czas RMF Max, tu program Lato na Maxa. No i Axwell z Bonem, Whatever Turns You On, przed 10:00.

0: Reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Poczuj hiszpański temperament z Cuprą. Przyjdź i poznaj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Umów się na jazdę testową i odkryj jeden z największych w Polsce wyborów modeli Cupra dostępnych od ręki. Nie czekaj. Odwiedź Cupra Studio Kielce przy Krakowskiej 285 i poczuj prawdziwe emocje za kierownicą.
8: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 10 w RMF Max, pora na najnowsze flash. Tu Tomek Urbański, witam ponownie. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozkleili na szlaku naklejki z QR-kodem. Odsyła on do strony, tam informacje pogodowe dotyczące bezpieczeństwa na szlaku, ale to też prośba o wsparcie finansowe na poprawę sprzętu.
11: Ratownictwo na szlaku działa i będzie działać, mam nadzieję, nieprzerwanie. Nie mamy takiego bezpiecznika, takiego buforu bezpieczeństwa, gdzie moglibyśmy sobie spać spokojnie, patrzeć optymistycznie w przyszłość, że w przypadku jakiejś awarii, usterki czy poważniejszego zdarzenia, ten sprzęt będzie mógł być po prostu nie z dnia na dzień, a z godziny na godzinę podmieniony na nowy.
10: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
12: Słuchacie RMF Max.
10: W Kielcach operator monitoringu Straży Miejskiej zauważył mężczyznę niszczącego nasadzenia przy rynku. Sprawca wyrywał rośliny i rozrzucał je po chodniku, dewastując miejską zieleń. Patrol szybko zatrzymał wandala, a pracownicy rejonowego przedsiębiorstwa zieleni zebrali 5 worków zniszczonych roślin. Świętokrzyscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z wakacji składkowych. ZUS odnotował już ponad 92 tysiące wniosków. We fleszu 10 pytamy, czym są wakacje składkowe.
13: Wakacje składkowe działają od 20 miesięcy. To przedsiębiorca może nie zapłacić składek na ubezpieczenie społeczne wyłącznie za siebie, a te składki zapłaci za niego budżet państwa. Nie straci na tym jego budżet tak naprawdę, bo w systemie składki będą zaewidencjonowane, będą zapisane. Przedsiębiorca tylko płaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne i może na przykład wyjechać na wakacje.
10: A wyjaśnia Paweł Szkalej, rzecznik świętokrzyskiego ZUS-u. Przedsiębiorca nie musi w tym czasie zawieszać działalności gospodarczej. Brakujące składki pokrywa budżet państwa. Sportowy kompleks powstanie w miejscowości Skałka, to gmina Piekoszów. Samorząd otrzymał dofinansowanie z programu Sportowa Polska. Gmina podpisała już umowę z wykonawcą w trybie zaprojektuj i wybuduj. Uwaga, na terenie całego województwa świętokrzyskiego zaczyna obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi. Synoptycy zapowiadają burze, ulewny deszcz i silniejszy wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Ten pogodowy alert potrwa do godziny 17, czytamy w komunikacie od IMGW. Poza tym na termometrach zobaczymy maksymalnie 21-22 stopnie.
14: I już po 10 w RMF Max, tu Piotrek Świderski, tu program Lato na Maxa, Repeat It od Martina Garrixa i Adasz Irana. Mam dla was na dobry początek tej godziny. Cześć ponownie, siema.

Włączonym RMF Max w takim mniej więcej tempie zleci wam poniedziałek w pracy. To Lumix, jego najnowsze Self-Aware. Ale żeby nie złapać zadyszki na początku nowego tygodnia, teraz trochę zwolnimy i cofniemy się w czasie. Dokładnie to o 24 lata, bo właśnie wtedy na radiowych playlistach rządził ten duet. Bassa Rhymes i Mariah Carey. Tak, oprócz All I Want For Christmas Is You miała jeszcze parę innych hitów. No i właśnie to jeden z nich. I Know What You Want Me teraz w RMF Max. No dajcie trochę głośno.

0: Reality w RMF Max z tą gitarką od Lost Frequencies. Wszystko w poniedziałek staje się łatwiejsze. A pomyślcie, o ile łatwiejsze byłyby wakacje z dodatkowymi 15 tysiącami złotych na koncie. Spokojnie wystarczyłoby na przykład na zagraniczne wczasy dla całej rodziny. Taka kasa może być twoja, trzeba tylko wykonać ten pierwszy krok i spróbować swojego szczęścia w naszej zabawie Casa de Palma. W kokosach czeka kasa oraz odjechane nagrody rzeczowe, więc jak tylko do ciebie zadzwonimy, to na pewno coś fajnego wygrasz. Może to być 15 koła, ale też może to być głośnik JBL albo maszynka do lodów. Jeśli chcesz spróbować, to zgłoszenie możesz ogarnąć na rmfmax.pl albo SMS-owo za 3,69, wysyłając hasło MAX na numer 7327. To może być naprawdę dobry poniedziałek. rmfmax.pl albo hasło MAX na 7327. RMF MAX.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF MAX.
2: Zgarniasz

0: 2-6-3-69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Żniwa to nie pora na awarię. Zadbaj o swoje maszyny razem z Buautrol. Jedynie 15 km od Włoszczowy i Jędrzejowa czeka na ciebie doskonale wyposażony sklep z częściami do kombajnów, ciągników i maszyn rolniczych. Tu znajdziesz także siatki do balotów, wilgotnościomierze, lakiery renowacyjne oraz wszystko, co potrzebne w twoim gospodarstwie. Sklep rolniczy Buautrol. Radków 58. www.blaut-roll.pl. Sprawdzone części. Profesjonalna obsługa. Buautrol.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
17: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
18: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

pomyślał, że reggae na klubowym bicie zabrzmi tak dobrze. David Guetta, Alok i Stick Figure prezentują Run Run River w RMF Max. To koniec pewnej epoki w polskim futbolu. Nie wiem, czy już słyszeliście, ale w weekend zakończenie zawodowej kariery piłkarskiej ogłosił Łukasz Fabiański. Były bramkarz reprezentacji Polski i legenda Premier League. Żegna się, słyszeliście, ale w weekend zakończenie zawodowej kariery piłkarskiej ogłosił Łukasz Fabiański. Były bramkarz reprezentacji Polski i legenda Premier League.

0: Reklama.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 1 sierpnia od 13 do 22 w Orońsku na terenie GKS Oronka przy ulicy Brandta. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Zacznij nowy sezon z Industrią Kielce na trybunach Hali Legionów. Trwa sprzedaż karnetów. Jeśli go miałeś w poprzednim sezonie, przedłuż już dziś i zachowaj swoje miejsce. Chcesz przeżyć niepowtarzalne emocje? Dołącz do grona karnetowiczów. Sprzedaż online oraz stacjonarnie w sklepie Kibica. Nie zwlekaj i zajmij swoje miejsce w Hali Legionów już dziś.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: i na mgmotor.pl.
1: Polska pokochała Cherys Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy. Cherry Auto Route Radom, ulica Warszawska 220. I po reklamie.

0: Lato na Maksa.
1: Lato na Maksa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Uwaga, na terenie całego województwa świętokrzyskiego zaczyna obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi. Synoptycy zapowiadają burzę, ulewny deszcz i silniejszy wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Ten pogodowy alert potrwa do godziny 17, czytamy w komunikacie od IMGW. Poza tym na termometrach zobaczymy maksymalnie 21-22 stopnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Idealnie wjeżdża do przedpołudniowej kawki. Dracula, Tame Impala i Jenny za nami w RMF Max. A przed nami, słuchajcie, wielka rewolucja w strefie euro. Wkrótce, po ponad 20 latach, ma zmienić się wygląd europejskich banknotów. Jedną z propozycji, kto miałby się na nich znaleźć, jest Maria Skłodowska-Curie. Oglądam sobie właśnie finałowe projekty i muszę przyznać, że całkiem fajnie wyglądają. Ciekawe tylko, czy tak samo jak Radi Polon, które odkryła polsko-francuska noblistka, też będą świecić w ciemności.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wikans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancji jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowewikans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wikans. Solidne ogrodzenia na lata.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
11: 58. Dymarki w Nowej Słupi. 15-16 sierpnia. Festyn archeologiczny Ludzie Ognia i Żelaza. Pokazy rekonstrukcyjne. Jarmark Rzemiosła. Festiwal Kultury Ludowej. I po raz pierwszy stoiska z produktami lokalnymi z włoskiej Sardynii.
12: A już w piątek 14 sierpnia korowód z pochodniami na rynku w Nowej Słupi i spektakl akrobatyczny Legendy Słowiańskie w Parku Legend.
11: 15 sierpnia koncerty Road Secrets. Tacy Sami, Róże Europy i Agnieszka Chyli.
12: 16 sierpnia Hit Boys, Bajorson, Wadstoja, Long and Junior oraz Zenek Martyniuk.
11: Szczegóły i bilety na www.dymarki.com.pl i parklegend.pl.
13: Poleca RMF Max.
14: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
15: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
16: Brzmi Lato na Maxa.
17: RMF Max. Lato na Maxa.
18: Lato na Maxa!
19: Na zegarach 11, czas na najnowszy flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. Dziś Polska podzielona ostrzeżeniami IMGW dotyczącymi burz. Grzmieć może na wschód od linii Gdańsk, Łódź, Kraków. Piotr Bułakowski zapoznał się z mapą z ostrzeżeniami, no i wie, gdzie trzeba szczególnie uważać.
20: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą m.in. województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, a także części centralnej i południowej Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami na Podkarpaciu. Tam obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia, a porywy wiatru w czasie burz mogą lokalnie osiągać nawet prędkość 80-90 km na godzinę. Możliwy jest też opad gradu.
19: A więcej o pogodzie tuż po Flash.
13: Słuchacie RMF Max.
19: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na Sułkowskiej. Rozpoczął się kolejny etap prac. Co się zmieniło? O szczegółach powiemy za godzinę w południowym Flashu. A teraz o nowoczesnych parkomatach. W Kielcach wymienione zostaną wszystkie stare urządzenia w podstrefie A.
16: Nowe parkomaty w łącznej liczbie 80 sztuk. 67 to jest ta liczba starych parkomatów, już wysłużonych, które funkcjonują od kilkunastu lat i je wymienimy w całości. Ponadto pojawi się kilka nowych parkomatów w tych miejscach, gdzie widzieliśmy, że jest zbyt duża odległość między dwoma istniejącymi parkomatami.
19: Wyjaśniał Marcin Januchta, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Instalacja urządzeń odbędzie się etapami. Wszystkie parkomaty mają być gotowe najpóźniej do 8 października. W przedpołudniowym Fleszu ważna sprawa. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o pilne wsparcie Banku Krwi. Chodzi przede wszystkim o grupy A RH- i 0 RH-. Pozostałą siedzibą RCKiK przy Jagiellońskiej 66 krew można oddawać w mobilnych punktach poboru na terenie miasta. Jutro taki punkt pojawi się przy McDonaldzie na Alei Solidarności między 9 a 12. Do godziny 17 na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego ma obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają burze z ulewnym deszczem i silniejszym wiatrem w porywach do 80 km na godzinę. Mimo wszystko są szanse na delikatne rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. Temperatura podskoczy do maksymalnie 22 stopni.
18: Od świtu do świtu.
21: Robimy to, na czym znamy się najlepiej. Gramy wam same hity na maksa. Na początek 11 w poniedziałek norweskie trio Bounce, a później m.in. polskie trio w składzie Gips, Kukon i Jonathan. Piotrek Świderski po tej stronie, witajcie ponownie w RMF Max. No to co, lecimy dalej z tematem. Tu lato na maksa.

to ma dobry vibe. Everything's Fine, Alok i Jennifer Lopez, jedna z naszych wielu nowości w RMF Max. A wszystkie możecie sobie sprawdzić na rmfmax.pl w zakładce Hop Bands. Ten numer jest już w naszym głównym zestawieniu, ale warto również zajrzeć do propozycji, bo tam to dopiero, słuchajcie, czeka na was dużo dobrego nowego brzmienia. Głosujcie i decydujcie, co wkrótce stanie się hitem na naszej antenie. A zaraz w RMF Max hicior, który już od dawna nim jest, czyli Axwell i Ingrosso, More Than You Know, więc nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.

To może być jeden z hitów tegorocznych wakacji. Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin za nami w RMF Max. Tak samo jak hitem może być jesienna edycja Tańca z Gwiazdami. Wczoraj, słuchajcie, poznaliśmy kolejną uczestniczkę nowej edycji i będzie nią wokalistka, której głos bardzo dobrze znacie z naszej anteny. Nie tylko z piosenek, ale również z naszych dżingli. Kyra, ona właśnie dołączyła do grona uczestników polskiej edycji Dancing with the Stars i to ona śpiewa to RMF Max po każdym utworze. Ostatnia akcja Max Tour była z jej udziałem i jeśli chcecie zobaczyć, gdzie nas zabrała, do jakiej miejscówki, to relacja jest już do zobaczenia na maksowym Instagramie, jak coś. No to co? Na pewno będziemy trzymać kciuki za Karolinę i być może jakiś układ do mundialowej Shakiry jej się trafi w nowej edycji Tańca z Gwiazdami. Daj teraz w RMF Max.

0: telefonu mają cyfrę 7. Szczęśliwa siódemka. Ale jak jej nie macie, to też załapiecie się na bonus i dostaniecie połowę z tego, czyli 660 losów. Powiem tylko tyle, że lepszej okazji, żeby zgłosić się do dzisiejszej zabawy Casa de Palma już nie będzie w poniedziałek. Także kto ma chrapkę na 15 koła, niech w tym właśnie momencie wyśle SMS-owo za 3,69 hasło max pod 7327. Macie tylko trochę ponad 6 minut, żeby skorzystać. 1320 losów za jeden SMS, jeśli w numerze masz 7. Naprawdę nie odkładaj tego na później i wyślij teraz hasło max pod 7327. RMF Max.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
7: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
9: Zapraszamy do naszego salonu na jazdy testowe. Przekonaj się, jak dobrze prowadzi się Twoje wymarzone auto. Czekamy na Ciebie. Autorut Omoda JQ Kielce Krakowska 297A.
10: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
11: Wyrazisty charakter. Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Do godziny 17 na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego ma obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają burze z ulewnym deszczem i silniejszym wiatrem w porywach do 80 km na godzinę. Mimo wszystko są szanse na delikatne rozpogodzenia w postaci słońca czy błękitu na niebie. Temperatura podskoczy do maksymalnie 22 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

Ten gość ma dopiero 21 lat, a na swoim koncie już kilka globalnych hiciorów. Somber 12 to 12 na antenie RMF Max. A naszemu 37-letniemu Robertowi Lewandowskiemu jak na razie coś nie idzie w tym Chicago Fire. Drugi mecz i druga przegrana niestety. Tym razem jego nowy zespół uległ ekipie New York City 1-3 i spadł na czwarte miejsce w tabeli. Delikatną szpilkę w lewego na X-ie postanowił wbić były reprezentant Polski Tomasz Frankowski. Tutaj cytuję: w sumie nikt nie pyta, ale ja po dwóch meczach w Chicago Fire miałem już 2 gole w MLS, a Robert wciąż 0. Szkoda tylko, że nie dodał, że to były jego jedyne 2 gole w tym zespole. A Robercik na pewno jeszcze odpali. Dajcie mu się tylko ogarnąć, że to już nie Barcelona, bardziej zgrupowanie reprezentacji Polski.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Uwaga kierowcy, Omoda i Jayku. Informujemy, że serwis Omoda i Jayku zmienił lokalizację. Od teraz zapraszamy do naszego nowego serwisu przy ulicy Salonowej 1 w Zagrodach. To ten sam profesjonalny zespół, najwyższa jakość obsługi i nowoczesne zaplecze serwisowe. Do zobaczenia w Zagrodach przy Salonowej 1.
8: Poczuj hiszpański temperament z Cuprą. Przyjdź i poznaj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Umów się na jazdę testową i odkryj jeden z największych w Polsce wyborów modeli Cupra dostępnych od ręki. Nie czekaj. Odwiedź Cupra Studio Kielce przy Krakowskiej 285 i poczuj prawdziwe emocje za kierownicą.
9: Już w sobotę 1 sierpnia Developer Lokum zaprasza na dzień otwarty. Zobacz wyjątkowe mieszkania z ogródkiem, klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym. Wspólna fotowoltaika, monitoring i nowoczesna winda. Zaczynamy o 11 w sobotę 1 sierpnia. Wstęp wolny. Będzie muzyka na żywo, poczęstunek oraz upominki. Nie przegap okazji, by obejrzeć mieszkania gotowe pod klucz. Lokum. Twoje nowe miejsce do życia. Buskostrój Waryńskiego 33D. Mieszkania.lokum.pl.
10: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Jak leżenie nad rzeką.
13: Jak prawdziwy spontan.
12: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: Czas na południowy flash na antenie RMF Max. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kiedy wniosek zostanie wysyłany?
1: Właśnie uzyskałem informację, że jest wysyłany. Dokument trafi do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem MSZ-u. Przygotowanie tego wniosku było możliwe po uprawomocnieniu się decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS, który ma usłyszeć szereg zarzutów w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Od kilku tygodni Ziobro jest w USA, wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej ukrył się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Ważne informacje dla kierowców. W Kielcach rozpoczyna się kolejny etap prac na Sukowskiej. Od dzisiaj remontowany odcinek ulicy będzie wyłączony z ruchu. O szczegółach Marcin Różyc.
3: Zmiany w organizacji ruchu wprowadzono w godzinach porannych. Chodzi o odcinek Sukowskiej od skrzyżowania z ulicami Domodrzewia i Łanową aż do granicy miasta. Ograniczenia te nie dotyczą jedynie pojazdów budowy, służb ratowniczych oraz mieszkańców dojeżdżających do swoich posesji. Drogowcy w tym czasie będą układać masę bitumiczną na całej szerokości remontowanego fragmentu. Utrudnienia potrwają do 3 tygodni.
0: Zapowiada nasz reporter. Dziś na naszej antenie bierzemy na tapet wakacyjne wyjazdy. Sprawdzamy, jak przygotować się do długiej trasy.
4: Przygotujmy swój pojazd do drogi, abyśmy mieli pewność, że jest on całkowicie sprawny technicznie. Czyli sprawdzamy poziom płynów, oświetlenie, hamulce, no i oczywiście sprawne pasy bezpieczeństwa. Planujmy przed podróżą postoje, szczególnie jeżeli planujemy jakąś dalszą podróż. Zabierzmy ze sobą zapas wody. Pamiętajmy o tym, aby zatankować samochód do pełna.
0: Podpowiadała młodsza aspirant Anna Baran z policji. A teraz u nas aktualna prognoza pogody dla województwa świętokrzyskiego. Warto zostać razem z nami.

0: Jak wynika z najnowszych prognoz publikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu najbliższych godzin cały czas za oknami może być niespokojnie. Nadal obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi. Chodzi o burzę, silniejszy wiatr w porywach do 80 km na godzinę i ulewny deszcz.
1: No to już po 12 w RMF Max. Niektórzy pewnie mogą mieć już wygwizdane na poniedziałek, jak Dawid Podsiadło. Jego na błysk rozpoczyna kolejny zestaw hitów na Maxa, a ja mówię wam dzień dobry raz jeszcze. Piotrek Świderski, zapraszam do 13. Tu cały czas lato na Maxa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Tańcz i Bledka z takim przesłaniem na poniedziałek w RMF Max. A może by tak zatańczyć, ale z radości po wygraniu 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma. Finał coraz bliżej. Na pewno tego popołudnia do kogoś z was zadzwonimy i jeśli ta osoba odbierze, stanie przed szansą zrzucenia jednego z 26 kokosów. W każdym jest coś fajnego. No ale wiadomo, 15 tysięcy złotych to nagroda główna, którą w tamtym tygodniu przytulił Tomek.
1: Zgarniasz.
0: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę! Matko Bosko.
0: Jeśli też chcesz się tak cieszyć jak Tomek, to wbijaj na rmfmax.pl albo ślij hasło MAX SMS-em za 369 pod 7327. rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7327.

duet ma patent na hity Bibirexa i David Guetta, Sad Girls w RMF Max. Tu lato na maksa, a tymczasem na fejsie, słuchajcie, wyświetliły mi się ciekawe statystyki w klimacie wakacyjnym. W tamtym roku zagraniczni turyści podczas swoich urlopów w Polsce wydali, uwaga, ponad 41 miliardów złotych. A co ciekawe, najwięcej, bo aż 11 miliardów zostawili goście z Niemiec. Uwierzycie? No nie wiem, może to są te reparacje.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram.

0: wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dziesiąte ósme Dymarki w Nowej Słupi. 15-16 sierpnia. Festyn archeologiczny Ludzie Ognia i Żelaza. Pokazy rekonstrukcyjne. Jarmark Rzemiosła. Festiwal Kultury Ludowej. I po raz pierwszy stoiska z produktami lokalnymi z włoskiej Sardynii.
2: A już w piątek 14 sierpnia korowód z pochodniami na rynku w Nowej Słupi i spektakl akrobatyczny Legendy Słowiańskie w Parku Legend.
1: 15 sierpnia koncerty. Road Secrets. Tacy Sami, Róże Europy i Agnieszka Chyli.
2: 16 sierpnia Hit Boys, Bajorson, Wadstoja, Long and Junior oraz Zenek Martyniuk.
1: Szczegóły i bilety na www.dymarki.com.pl i parklegend.pl.
3: Poleca RMF Max.
4: Już w sobotę 1 sierpnia Developer Lokum zaprasza na dzień otwarty. Zobacz wyjątkowe mieszkania z ogródkiem, klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym. Wspólna fotowoltaika, monitoring i nowoczesna winda. Zaczynamy o 11 w sobotę 1 sierpnia. Wstęp wolny. Będzie muzyka na żywo, poczęstunek oraz upominki. Nie przegap okazji, by obejrzeć mieszkania gotowe pod klucz. Lokum, twoje nowe miejsce do życia. Busko-Zdrój Waryńskiego 33D. Mieszkania.lokum.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Jak wynika z najnowszych prognoz publikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu najbliższych godzin cały czas za oknami może być niespokojnie. Nadal obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi. Chodzi o burze, silniejszy wiatr w porywach do 80 km na godzinę i ulewny deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: RMF Max.
11: RMF Max.
10: RMF Max.

strzałowy szampan o canach w RMF Max. No, w miniony weekend może nie korki, a kapsle od innych gazowanych napojów na pewno strzelały przed telewizorami, bo w końcu po tym nudnym mundialu wróciła najlepsza liga świata, czyli oczywiście nasza kochana polska ekstraklasa. Prawie wszystkie drużyny mają już za sobą pierwszy mecz kolejki, tylko jeszcze dzisiaj o godzinie 19:00 Zagłębie Lubin zmierzy się u siebie z Piastem Gliwice. Co to będzie za meczycho? A już za chwilę po 13:00 w starciu z resztą poniedziałku pomagać wam będą Kari i David. Zostańcie z nimi koniecznie. A ja już się zawijam i wpadam jutro o tej samej porze. Program Lato na Maxa już się kończy, a za chwilę zaczyna Lato i Wszystko Gra. Piotrek Świderski, trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!

0: Marian.
1: Amo.
2: Fireball.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy. Chery Auto Route Radom. Ulica Warszawska 220.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 1 sierpnia od 13 do 22 w Orońsku na terenie GKS Oronka przy ulicy Brandta. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Z tej strony mikrofonu Tomek Urbański. Witam i zapraszam na Flash o 13 na antenie RMF Max. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto przedłużone do 17 stycznia przyszłego roku, poinformowała prokuratura regionalna w Katowicach. Anna Kropaczek wie, co śledczy mówią o postępach śledztwa.
20: Śledczy informują, że w ostatnich tygodniach przeprowadzili m.in. oględziny korespondencji internetowej pracowników giełdy kryptowalut i zablokowali 4 miliony euro na jednym z rachunków bankowych. To pieniądze pochodzące z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monako spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto.
19: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła 17 kwietnia.
21: Słuchacie RMF Max.
19: Do godziny 17 na terenie naszego województwa ma obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane przez IMGW, które dotyczy burzy i silnego deszczu. Uwaga także na wiatrze w porywach do 80 km na godzinę. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po flash. Uwaga kierowcy, rusza remont wiaduktu na S7 w Szewcach na obwodnicy Kielc. W planach jest m.in. wymiana nawierzchni. Prace potrwają do końca sierpnia. Po południowym fleszu kolejna informacja. Coraz więcej przedsiębiorców z Kielc i regionu korzysta z wakacji składkowych. ZUS odnotował już ponad 92 tysiące wniosków. Zdecydowaną większość udało się rozliczyć. O jakiej kwocie mowa, mówi Paweł Szkalej, rzecznik świętokrzyskiego ZUS.
0: To 120 milionów wypłaconych pieniędzy w ramach tych wakacji składkowych właśnie z budżetu państwa. Ci przedsiębiorcy, którzy chcą złożyć wniosek, składają go w formie elektronicznej. Co ważne, składamy go raz w roku. Opłacamy tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę za swoich pracowników oczywiście musimy opłacić.
19: W dużym skrócie, wakacje składkowe to ulga, która pozwala nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przez jeden wybrany miesiąc w roku. Na antenie RMF Max sprawdzamy dla Was najnowsze doniesienia od synoptyków. W ciągu najbliższych godzin spodziewajcie się sporego zachmurzenia, a także opadów deszczu, które momentami mogą być intensywne, dlatego wychodząc z domu warto chwycić za parasol, może nam się przydać. Poza tym IMGW ostrzega przed burzą i silniejszym wiatrem w porywach do 80 km na godzinę. Alert ma obowiązywać do godziny 17. Jutro poprawa pogody, dużo słońca i dość ciepło.
1: Wy pytacie i my odpowiadamy. Czy można jeść konserwę turystyczną, skoro się nigdzie nie wyjechało? Jak można?
18: Można, przecież by ich inaczej nie sprzedawali. Oni tego nie sprawdzają. Smacznego.
1: Lato i wszystko gra. Dawid Miązek.
18: Karina Nicińska.
1: Do 17 z wami.
18: I Męskie Granie Orkiestra na start 13.

0: Jak ten basik wjeżdża, to od razu poniedziałek w robocie naprawdę nabiera jakichś rumieńców. Age w RMF Max i Ring My Bell. A tymczasem powiem ci, Dawid, policzyłam swoje wszystkie finanse.
1: No i co ci tam wyszło?
0: Że wszystko jest bardzo drogie.
1: A zwłaszcza na 4 dni przed pierwszym. Wtedy to już jest ekstremalnie drogie się robi. I zwłaszcza jak masz duże ambicje wakacyjne.
0: Dlatego bardzo dobrze, że słuchacie w tym momencie RMF Max i lata i wszystko gra, bo
1: doskonale
0: mamy dla was 15 tysięcy złotych.
1: Nie tylko 15 tysięcy złotych, które możecie wydać na wakacje życia albo po prostu na uzupełnienie, zatankowanie przed pierwszym, bo to nawet bardziej bolesne ostatnio niż wakacje, ale też mamy dla was rundę bonusową. Mamy dla was 450 razy więcej szans niż standardowo.
0: Na zgarnięcie kasy nawet 15 tysięcy złotych jeszcze dzisiaj, więc uwaga, bardzo prosta matematyka. Wy wysyłacie jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, a my go mnożymy 456 razy.
1: Albo wbijacie na rmfmax.pl, parę kliknięć, jesteście w grze i tam też mnożymy 450 razy wasze zgłoszenia i potem plan jest taki, że zgarniacie 15 tysięcy, a następnie podjeżdżacie sobie pod stację benzynową, patrzycie te 8 zł za litr benzyny, pikuś mi to.
0: Myślałam, że powiesz i świat staje się piękniejszy i uwierzcie, że tak będzie, tylko najpierw trzeba się odważyć. Wysyłaj szybciutko. Hasło MAX pod 7327.
1: Albo wbijaj na rmfmax.pl. Runda bonusowa tylko 10 minut potrwa. RMF
0: Max. Szybciutko, szybciutko.
2: Reklama.
3: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
0: Zgarniasz

0: 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
5: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
9: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Tak brzmi lato. Na maksa.
17: RMF Max. Lato na maksa.
18: Lato!

0: kiedyś Phil Collins, dzisiaj Remedy, Manu L w RMF Max. To piosenka o wszystkich miejscach na świecie poza pracą. Another Day in Paradise w RMF Max.
1: A propos kiedyś, słuchajcie, zanim siedzieliśmy wszyscy na Instagramie, wcześniej na Facebooku, to kiedyś była jedna królowa serwisów
0: społecznościowych. Nazywała się Nasza Klasa.
1: Nawet nasi dziadkowie, nasi rodzice wbili wtedy w internety, żeby powspominać, z kim tam kiedyś do klasy chodzili. Dzisiaj okazja, żeby powiedzieć o tym, jest taka, że 5 lat mija od likwidacji naszej klasy, także zapalmy wirtualną świeczkę. Świeczka kosztuje 19 euro kombek.
0: Nasi bliscy też zapalali świeczkę i później pojawiały się te, wiesz, te komentarze. Zawsze byłeś super człowiekiem, świeczka, dzięki świeczka w odpowiedzi. To były początki internetu.
1: Było. Słuchajcie, a propos, może kojarzycie jakiś taki serwis internetowy, jakieś takie miejsce w internecie, w którym spędzaliście kiedyś dużo czasu, a dzisiaj albo już nie ma, albo po prostu wy nie spędzacie. To nie musi być Nasza Klasa, to może być na przykład Steam, że kiedyś graliście non-stop, a teraz przez 2 lata żadnej gry nie odpaliliście.
0: To może być oczywiście gadu-gadu. No tam była tak naprawdę pierwsza rozmowa z czatem, z jakąś taką automatyczną odpowiedzią, a teraz wszyscy tylko ChatGPT i tak dalej.
1: Słuchajcie, dajcie znać na 3001 albo na Messengera RMF Max jakiś taki serwis,
0: który na zawsze pozostał w waszej pamięci. 3001 głosówka na Messengerze RMF Max czekamy. I a propos takich, wiesz, nostalgicznych momentów, to teraz mam dla was taki hit na maksa.
1: Aha, jakby co, to mamy dla was też gadżety?
0: Koniecznie. Dajcie głośniej.

0: I więcej o tym wszystkim w najnowszej prognozie za chwilę.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Żniwa to nie pora na awarię. Zadbaj o swoje maszyny razem z Buautrol. Jedynie 15 km od Włoszczowy i Jędrzejowa czeka na Ciebie doskonale wyposażony sklep z częściami do kombajnów, ciągników i maszyn rolniczych. Tu znajdziesz także siatki do balotów, wilgotnościomierze, lakiery renowacyjne oraz wszystko, co potrzebne w Twoim gospodarstwie. Sklep rolniczy Buautrol. Radków 58. www.blaut-rol.pl. Sprawdzone części. Profesjonalna obsługa. Buautrol.
2: Zacznij nowy sezon z Industrią Kielce na trybunach Hali Legionów. Trwa sprzedaż karnetów. Jeśli go miałeś w poprzednim sezonie, przedłuż już dziś i zachowaj swoje miejsce. Chcesz przeżyć niepowtarzalne emocje? Dołącz do grona karnetowiczów. Sprzedaż online oraz stacjonarnie w sklepie Kibica. Nie zwlekaj i zajmij swoje miejsce w Hali Legionów już dziś.
3: Wiemy, co jest ekstra.
4: Do tego się słucha.
5: Co jest hitem.
6: To ma potencjał.
3: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

0: sklep Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: I po reklamie.
2: Na plaży z ekipą.
3: Na formę.
4: Na zdrowie.
2: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
7: Na antenie RMF Max sprawdzamy dla Was najnowsze doniesienia od synoptyków. W ciągu najbliższych godzin spodziewajcie się sporego zachmurzenia, a także opadów deszczu, które momentami mogą być intensywne. Dlatego wychodząc z domu warto chwycić za parasol, może nam się przydać. Poza tym IMGW ostrzega przed burzą i silniejszym wiatrem w porywach do 80 km na godzinę. Alert ma obowiązywać do godziny 17. Jutro poprawa pogody, dużo słońca i dość ciepło.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem. RMF.

0: się to chyba nigdy nie znudzi. Miu i Zalia w RMF Max, dopóki się nie znudzisz.
1: Kierowcy zmierzający w kierunku Poznania, pierwszy raz od dawna będziecie mogli naprawdę nacieszyć się widokiem z autostrady, na spokojnie rozejrzeć się w prawo, lewo, w przód i w tył, bo uwaga, dzisiaj na A2 w okolicach Poznania spore zmiany. Nie dość, że prowadzone etapami kolejne budowy, ograniczenia prędkości, objazdy, przejazdy, no generalnie masakra.
0: Ale to co, dzięki temu nie będą pobierać pełnej stawki za przejazd autostradą. Będzie taniej, tak? Będzie, prawda? Będzie?
1: Więcej o wszystkich najważniejszych informacjach, nie tylko na drodze, już za chwilę, w najnowszym fleszu. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Niskie ceny są codziennie.

0: Kozaka, wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do naszego salonu na jazdy testowe. Przekonaj się, jak dobrze prowadzi się Twoje wymarzone auto. Czekamy na Ciebie. Autoród Omoda JQ, Kielce Krakowska 297A.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
7: Poczuj hiszpański temperament z Cuprą. Przyjdź i poznaj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Umów się na jazdę testową i odkryj jeden z największych w Polsce wyborów modeli Cupra dostępnych od ręki. Nie czekaj. Odwiedź Cupra Studio Kielce przy Krakowskiej 285 i poczuj prawdziwe emocje za kierownicą.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: I po reklamie.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Lato na maksa.
12: Lato na maksa!
13: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 14 na antenie RMF Max. Premier informuje, że nie jest wykluczony powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Jeżeli sytuacja na rynku ropy pozostanie niestabilna, to przywrócone zostaną tak zwane ceny maksymalne. Na większości stacji benzyna kosztuje w okolicach 7,50 zł, a diesel dobija do 8. Jak mówi Donald Tusk, moment jest nieprzypadkowy.
14: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
13: Przypomnijmy, jutro posiedzenie rządu, pojutrze posiedzenie Sejmu.
15: Słuchacie RMF Max.
13: Ważne informacje dla kierowców. W Kielcach pojawi się 80 nowoczesnych parkomatów. Wymienione zostaną wszystkie stare urządzenia w podstrefie A. Pojawią się też nowe tam, gdzie do tej pory ich brakowało. Instalacja urządzeń odbędzie się etapami.
16: Wykonawca ma 3 miesiące do dostarczenia i zamontowania nowych parkomatów. To oznacza, że wszystkie parkomaty, czyli wszystkie te 80 sztuk, powinno być zamontowanych i uruchomionych najpóźniej do początku października. To wynika po prostu z umowy.
13: Zapowiada Marcin Januchta, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach. Drony wodne, koła ratunkowe sterowane joystickiem. We Flashu o 14 mówimy o nowinkach technologicznych, które wspierają ratowników wodnych i mogą uratować nam życie.
17: Z takich nowości to mamy ciągniki dla ratowników, które może ratownik, chwytając się i odpalając go, płynąć w kierunku poszkodowanego. Zawsze można popłynąć po tego ojca, który popłynął po piłkę syna. Koła na joysticku sterowane, które same podpływają do poszkodowanego. No to są nowinki. Czas pokaże, na ile one są przydatne w ratownictwie, a na ile jest to sam gadżet tylko.
13: Mówił ratownik WOPR Mariusz Rogoziński. Kolejny flash za godzinę po 15, także flash sportowy. Bez parasola lepiej nie wychodzić z domu, podpowiadają synoptycy. Cały czas możliwe są opady deszczu, momentami dość intensywne, niewykluczone burze z silniejszym wiatrem w porywach do 80 km na godzinę. Do 17 na terenie województwa świętokrzyskiego ma obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi. Jutro pogoda w regionie już się zdecydowanie poprawi. Pojawią się dłuższe przejaśnienia, a na skali okolice 23.
9: A może by tak? No chodź se zrobimy przerwę.
12: A nie możemy, no przecież ludzie słuchają.
9: No to ej ludzie, chodźcie se zrobić przerwę razem z nami. Od tego jest lato i wszystko gra.
12: Karina Nicińska.
9: Dawid Miązek, słuchacie RMF Max na pełnej.
18: Na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Pierwszy dzień po urlopie.
1: Ojojojojoj.
0: Słuchajcie, w wakacje może wystąpić to takie mniej przyjemne kombo, że nie dość, że poniedziałek, to jeszcze wracamy po urlopie i świat staje się trudniejszy. Ale dlatego na przykład ja mam na to od dłuższego czasu metodę. Nigdy nie zaczynam urlopu w weekend, tylko od środy na przykład do wtorku. I wtedy oszukujesz system, tak?
1: Magia. Słuchajcie, chcemy was trochę po tych urlopach ojojać. A co? I wysłać was na kolejny urlop. Ale nie, że tak za darmo. Tylko proszę bardzo, 15 tysięcy złotych w grze.
0: No i wtedy to już nie wybieramy z tych najtańszych urlopików. Tutaj ten to można na wypasie, lepszy hotel, dalszy wyjazd, dłuższy wyjazd. Słuchajcie, 15 tysięcy złotych na wakacje życia dla całej rodziny albo po prostu na co chcecie.
1: W Casa de Palma jeszcze dzisiaj do zgarnięcia i uwaga, żeby nie było, to trzeba szczęściu trochę pomóc. Skoro tyle łojojanych rzeczy mamy, no to odpalamy!
0: Tak, odpalamy!
1: Runda bonusowa, proszę bardzo, tu i teraz. Wy wysyłacie jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, a my go mnożymy? No ile?
0: 550 razy, czyli w naszym systemie ten jeden SMS figuruje tam, że jest ich właśnie tych 550. Tak się namnożyło. I tak samo jest dokładnie ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl.
1: Korzystajcie, to ostatnia runda bonusowa dzisiaj.
0: Więcej nie będzie,
1: a za godzinkę już finał, więc naprawdę jesteśmy już tak bliziutko od tego, no wy jesteście tak naprawdę blisko, żeby zgarnąć 15 tysięcy złotych, tak, pstryki już.
0: 7 minut tylko runda bonusowa potrwa, więc ekspresowo rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
1: Wbijajcie. RMF MAX.
2: Reklama. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 1 sierpnia od 13 do 22 w Orońsku na terenie GKS Oronka przy ulicy Brandta. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy. Chery Autoroute Radom, ulica Warszawska 220. I po reklamie.
14: Na koncert.
15: Na spacer.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
17: RMF Max. Lato na maksa.
18: Lato na maksa!

0: Ale nam kawałek teraz do wspominek wjechał David Guetta i Alok na antenie RMF Max.
1: No właśnie, temat nostalgii mocno, no bo tutaj piszecie o serwisach, z których kiedyś korzystaliście namiętnie, a dzisiaj już może trochę mniej, bo większość nie istnieje. Jakie tu nazwy padały? E-Puls, lokalne czaty na Onecie, tak. Ale na przykład okazuje się, że gadu-gadu to dalej żywe.
2: Ej, u nas gadu-gadu w pracy w dalszym ciągu istnieje. Serio. Więc w sumie w dalszym ciągu jesteśmy dinozaurami?
0: Nie, absolutnie wszystko z wami jak najbardziej w porządku.
1: Jeżeli działa.
0: No to po co to zmieniać? Ale jest jeszcze z nami Natalia, cześć.
1: Bardzo nam miło cię poznać. Natalia, słuchaj, powiedz, jakie to tam ci się nostalgiczne serwisy w głowie urodziły, jakie wspomnienia przywołały?
3: No, fotka.pl i gadu-gadu.
0: Fotka.pl, wow. To był serwis przecież, no tak.
1: Ci oceniało od 1 do 10, nie? Czy ci się dana osoba podoba, czy nie? No i co tam na tej fotce.pl się u ciebie zrodziło w twoim przypadku?
3: No, zmeczowało mnie.
0: I co, ta historia ma ciąg dalszy?
3: No tak, bo jednocześnie jakby napisaliśmy tam.
0: No.
3: No napisaliśmy do siebie też równocześnie na gadu-gadu.
1: Mm-hmm.
3: Żadne z nas nie załapało w tym czasie, że to jesteśmy my.
0: Czyli na dwa fronty jechaliście.
1: Głupia sprawa trochę. Ale skończyło się...
3: To jesteśmy my.
0: Czyli na dwa fronty jechaliście.
1: Głupia sprawa trochę. Ale...

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: TikTok już na punkcie tego trendu oszalał. Wystrój wnętrz, dużo kolorów i chaos. Tak to teraz wygląda u młodych. I to się nazywa...

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Bez parasola lepiej nie wychodzić z domu, podpowiadają synoptycy. Cały czas możliwe są opady deszczu, momentami dość intensywne, niewykluczone burze z silniejszym wiatrem w porywach do 80 km na godzinę. Do 17 na terenie województwa świętokrzyskiego ma obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi. Jutro pogoda w regionie już się zdecydowanie poprawi. Pojawią się dłuższe przejaśnienia, a na skali okolice 23.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max. RMF Max.

0: Jeżeli myślicie, że tylko wasze nogi gdzieś tam pod biurkiem albo na miejscu pasażera zaczęły nagle chodzić,
1: nie,
0: w studiu RMF Max było dokładnie tak samo. Mrozu, Sound and Grace, nie mamy nic do stracenia.
1: Prawie 15 na zegarach. A propos mroza, bo pewnie był, jak tam było w ten weekend na letnich brzmieniach?
0: Nie było mroza w Krakowie. Będzie pod koniec roku z dużym koncertem na Tauron Arenie Kraków, ale będzie jeszcze mrozu na letnich brzmieniach za 2 tygodnie w Warszawie.
1: To kto był?
0: Julia Wieniawa. I w trakcie jej koncertu, słuchaj, odłączono prąd.
1: Co?
0: Taki to był koncert, pełen ognia i pełen energii.
1: To by się komuś nie spodobało.
0: Nie, absolutnie, wręcz przeciwnie, po prostu systemy nie wytrzymały tego. Jeżeli
1: taka
0: macie ochotę zobaczyć, zobaczyć, co się wtedy wydarzyło na scenie, wbijajcie na Instagrama, na TikToka RMF Max. Tam taka mała urywka i nagranie z tego koncertu znajdziecie.
1: Słuchajcie, na następną edycję letnich brzmień w Warszawie za 2 tygodnie będziemy mieć dla was już niedługo wejściówki, a już dzisiaj mamy dla was bilety do parku rozrywki. Kto chce pojeździć na rollercoasterach?
0: Ja.
1: No to słuchajcie, nie, ty nie dostaniesz, ale wy możecie. Słuchajcie koniecznie po 17 kanał nadawczy.
0: No i wiadomo, mamy dla was jak zawsze mnóstwo rozgrzewających totalnie letnich hitów na maksa, a to, nie ukrywam, to jest jeden z moich ulubionych tego sezonu. I podejrzewam, że was również. Grupa Another prosto z Holandii specjalnie dla was przed piątą.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowski. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
12: Słuchajcie RMF Max, a to jest Flash o 15. Tomek Urbański, zaczynamy. Polscy strażacy polecą do Hiszpanii, aby pomóc w walce z pożarami. Ich misja potrwa do końca sierpnia.
13: Będą to 3 zmiany po 10 dni. Każdej zmianie będzie uczestniczyło około 35 strażaków. Łącznie planowany jest udział 105 strażaków. No my akurat udamy się do Hiszpanii w rejon Castilla da Mancha. No i generalnie zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała.
12: Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
7: Słuchacie RMF Max.
12: Krótkie przypomnienie dla kierowców. Rozpoczął się dziś kolejny etap prac na Sukowskiej. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicami Domodrzewia i Łanową aż do granicy miasta. Utrudnienia związane z układaniem nowej nawierzchni potrwają do 3 tygodni. W popołudniowym fleszu pozostajemy przy drogowych sprawach. Tym razem jednak chodzi o piratów drogowych. Kolejni tacy kierowcy stracili w Kielcach prawo jazdy. To m.in. 54-letni kierowca Volkswagena. Mężczyzna miał na liczniku ponad 150 km na godzinę, a maksymalnie można było tam jechać 60. Za popełnione wykroczenie otrzymał także mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych. Policja ponawia apel o zdjęcie nogi z gazu. Jeszcze jeden temat. Już ponad 92 tysiące wniosków wpłynęło od świętokrzyskich przedsiębiorców w sprawie wakacji składkowych. W popołudniowym fleszu w dużym skrócie wyjaśniamy, jak można skorzystać z tej ulgi.
14: Jeśli ktoś chce skorzystać z wakacji składkowych, wypełnia bardzo prosty wniosek. Wszystko mamy na naszym koncie na portalu PUE ZUS. Tam przedsiębiorca wysyła wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, jeżeli ktoś chce skorzystać z wakacji właśnie w sierpniu, wniosek składa w lipcu. Raz w roku taki wniosek możemy złożyć.
12: Wyjaśniał Paweł Szkalej, rzecznik świętokrzyskiego ZUS. A teraz czas na popołudniowy flash sportowy, który przedstawi Rafał Młynarski.
15: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Za nami pierwsze mecze PKO BP Ekstraklasy w tym sezonie. Emocji nie zabrakło. Wczoraj wieczorem wracająca po 4 latach na najwyższy poziom rozgrywkowy Wisła Kraków pokonała GKS Katowice 2-1.
17: Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Pierwszy mecz jest zawsze pewnego rodzaju niewiadomą. Myślę, że było to dobre widowisko. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji.
16: To był trener Białej Gwiazdy Mariusz Job. Dzisiaj dokończenie pierwszej kolejki Zagłębie Lubin podejmie Piasta Gliwice. Oprócz tego ciekawa rywalizacja w BetClick pierwszej lidze. To też ostatni mecz tej kolejki. Miedź Legnica zmierzy się z Podbeskidziem Bielsko-Biała.
15: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Jak zapowiadają synoptycy, w kolejnych godzinach nad Kielcami i regionem dominować będą chmury. W nocy nadal niewykluczone przelotne opady deszczu. Po zmroku temperatura spadnie do okolic 13 stopni. Warunki biometeorologiczne są niekorzystne, czyli kiepsko wpływają na nasze samopoczucie. A co będzie się działo w kolejnych dniach? Jutro poprawa pogody, sporo słońca i ciepło do 23 stopni. W środę gorąco, a od czwartku upalnie 30 stopni i więcej. IMGW zapowiada alert drugiego stopnia.
11: I na maksa wyciskamy z tych wakacji ile wlezie, w lato i wszystko gra.
18: No ale z tym wyciskaniem to pamiętajcie, to nie siłownie, nie trzeba iść na rekordy. Karina Nicińska.
11: Dawid Wiązek.
18: Do 17 z wami jesteśmy.

0: Ale sprawdziłaś na pewno? Sprawdziłaś?
1: Ale co?
0: Czy słuchawka działa?
1: No
0: czy wszystko
1: działa.
0: Czy wszystko masz tam podpięte, ten kabelek?
1: Wszystko
0: tam?
1: Wszystko jest gotowe.
0: Na 100%,
1: na 120.
0: No dobrze.
1: Tylko żeby mieli dzwonki włączone.
0: No właśnie, bo to, teraz to już wszystko od was zależy. Słuchajcie, już za mniej niż 10 minut finał zabawy Casa de Palma.
1: A to oznacza jedno. 15 tysięcy złotych. Kto wie? Może za chwilę powędruje do kogoś z was. Bądźcie czujni.
0: My jesteśmy gotowi, a wy?
1: Miejcie telefony pod ręką. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
4: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Nowy samochód? Odwiedź MG Plaza, autoryzowanego dealera MG. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza Kielce. 1 maja 191.
10: Już w sobotę 1 sierpnia Developer Lokum zaprasza na dzień otwarty. Zobacz wyjątkowe mieszkania z ogródkiem, klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym. Wspólna fotowoltaika, monitoring i nowoczesna winda. Zaczynamy o 11 w sobotę 1 sierpnia. Wstęp wolny. Będzie muzyka na żywo, poczęstunek oraz upominki. Nie przegap okazji, by obejrzeć mieszkania gotowe pod klucz. Lokum. Twoje nowe miejsce do życia. Busko-Zdrój Waryńskiego 33D. Mieszkania.lokum.pl.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
15: I po reklamie.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max.
18: Lato na maksa.
19: Lato na maksa.

0: RMF Max. Jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatnie poprawki ustawienia Palm i jesteśmy gotowi do rozdania nawet 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma. To jest
2: tak
1: finał.
2: Jest, już mamy sygnał.
1: No to czekamy tylko na jakieś halo szybciutkie.
3: Halo?
2: Halo, dzień dobry, cześć, Karin Cińska z tej strony, Dawid Miązek, RMF Max.
3: Cześć.
2: Cześć, jak masz na imię?
3: Julia.
2: Julia, ty się już tak cieszysz po tym głosie, ty już chyba wiesz, w jakiej sprawie dzwonimy, co?
3: Wiem, no.
1: Właśnie w sprawie fotowoltaiki, jesteś na pewno zainteresowana dotacją, prawda?
3: No, na 100%.
2: Tak, dotacje, kto wie, może na jakiś urlop, przypominamy, że 15 tysięcy złotych w grze, a ty jesteś przed szansą zgarnięcia takich pieniędzy, ale może zanim zaczniemy, zanim przejdziemy do meritum, to trzeba zapytać, co ty robisz w życiu? Gdzie ty jesteś? Gdzie cię zastaliśmy?
3: No, aktualnie wróciłam z pracy do domu, a tak się składa, że jutro wyjeżdżam na urlop.
1: O, już zazdrościmy, a teraz jeszcze powiedz gdzie, żebyśmy bardziej zazdrościli.
3: A do nas nad Polskie Morze, do Kołobrzegu.
1: Super, no to trzymamy kciuki, że będzie lepsza niż tradycyjna pogoda nadmorska.
2: Kasa się na pewno przyda.
3: Już mam informację, że jest tam o wiele lepiej, także jest okej.
1: Słuchajcie, pięknie.
2: A jak może być lepiej jeszcze po tym poniedziałku? Zaraz się okaże.
1: Słuchaj, no to sytuacja przedstawia się tak. Mamy 26 palm. Na palmach wiszą kokosy. W kokosach są nagrody. Ty wybierasz palmę, my strząsamy kokosa i sprawdzamy, co jest w środku, co leci do ciebie. Mamy fanty wakacyjne, mamy kasę, mamy różne fajne rzeczy. Wszystko jasne?
3: Jasne.
1: No, no to wybieram. Numer palmy. Od 1 do 26.
3: 14.
1: No dobra, to nie będziemy się tu trzymać w niepewności.
2: Trząchamy.
1: I czekaj, jest kokos na ziemi, dobra. No słuchaj, będzie
3: idealnie. No czekamy.
1: Będzie chyba idealnie w tematach wakacji urlopowych, bo to jest rzecz, która na urlopie na pewno, na wakacjach na pewno się przyda.
2: Moja droga, dzisiaj w kokosie, numer 14. Mamy dla ciebie... Instaxa!
1: Aparat Instax leci do ciebie.
3: O, jak fajnie!
1: Słuchaj, już ten urlop robi się jeszcze lepszy, tak jakby się i tak dobrze nie zapowiadał.
2: Tylko nie zapomnij go spakować ze sobą koniecznie.
3: Dziękuję bardzo, super!
1: Nagroda leci do ciebie, miłych wakacji ci życzymy, bo to jest największa nagroda pewnie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pa pa!
2: Odpoczywaj!
3: No, pa!
2: No i mam nadzieję, że jeszcze fotka nam z wakacji wyśle.
1: No, czekamy. Mamy jeszcze parę Instaxów do rozdania, innych fajnych wakacyjnych nagród, ale przede wszystkim mamy kasę do rozdania.
2: 15 tysięcy złotych nadal w grze, kto wie, może właśnie czeka na ciebie. Szybciutko wysyłaj hasło Max pod 7327 za 3,69.
1: Albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Jutro kolejny finał przed nami.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Tytuł jak zaklęcie jakieś tajemne. Azizam, jest magia, od Eda Sheerana w RMF Max.
1: Bieszczady, a także okolice Krosna, Jasła i Przemyśla. Niebo nad waszą głową może sugerować dzisiaj, że przestaniecie istnieć do wieczora, burze i grad w waszej okolicy.
0: I w ogóle mnóstwo ostrzeżeń jakichś w 10 województwach ma się coś dziać. Fajne, super to lato, naprawdę rewelacja, takie dnie za ciepłe.
1: Więcej o prognozie pogody już za chwilę w RMF Max. Zostańcie koniecznie.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu.
6: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 1 sierpnia od 13 do 22 w Orońsku na terenie GKS Oronka przy ulicy Brandta. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy. Chery Auto Route Radom, ulica Warszawska 220.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: I po reklamie.
18: Jak zapowiadają synoptycy, w kolejnych godzinach nad Kielcami i regionem dominować będą chmury. W nocy nadal niewykluczone przelotne opady deszczu. Po zmroku temperatura spadnie do okolic 13 stopni. Warunki biometeorologiczne są niekorzystne, czyli kiepsko wpływają na nasze samopoczucie. A co będzie się działo w kolejnych dniach? Jutro poprawa pogody, sporo słońca i ciepło do 23 stopni. W środę gorąco, a od czwartku upalnie 30 stopni i więcej. IMGW zapowiada alert.

0: Love Again od Dua Lipy, słuchacie RMF Max.
1: Już za chwilę 16, najnowszy flash w RMF Max, a w nim o sprawie Zbigniewa Ziobry, która nabiera tempa.
0: Znaczy tak nabiera, że od pani Halinki z pokoju 193B dokumenty trafią do pani Grażyny w 223.
1: Tak, niosły je 4 osoby, ale trochę szybciej niż zwykle.
0: Ale jeszcze między innymi o tym, że słuchajcie, nie tylko w Warszawie był salonik VIP dla, na Sorze, ale też w Poznaniu. Gdzie jeszcze? Wpisujcie miasto. Więcej we fleszy o 16, a teraz nowość od White.
2: To jest nowość RMF Max.
1: I to jaka? Jeżeli tęsknicie za klimatem z Kalifornii, to myślę, że to akurat przypadnie wam do gustu. Poznajcie, to coś.

0: Linka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Zapraszamy do naszego salonu na jazdy testowe. Przekonaj się, jak dobrze prowadzi się Twoje wymarzone auto. Czekamy na Ciebie. Autoród Omoda JQ, Kielce Krakowska 297A.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach. Ulica Szczecińska 34.
9: Poczuj hiszpański temperament z Cuprą. Przyjdź i poznaj nową, w pełni elektryczną Cuprę Raval. Umów się na jazdę testową i odkryj jeden z największych w Polsce wyborów modeli Cupra dostępnych od ręki. Nie czekaj. Odwiedź Cupra Studio Kielce przy Krakowskiej 285 i poczuj prawdziwe emocje za kierownicą.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
11: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
15: Tak brzmi lato na maksa.
16: RMF Max. Lato na maksa.
17: Lato na maksa!
18: Jest 16, tu RMF Max, Rafał Młynarski, witajcie, zapraszam na najnowszy flash. Sprawa Zbigniewa Ziobry nabiera tempa. Śledczy wysłali do Stanów Zjednoczonych wniosek o jego zatrzymanie i ekstradycję do Polski. Dokument liczy około 300 stron, a teraz zajmie się nim amerykański sąd.
19: Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu,
17: który podejmuje decyzję o ekstradycji.
18: To była rzecznik prokuratury krajowej Anna Adamiak. To jednak nie koniec procedury. Po decyzji sądu sprawa trafi do administracji USA. O tym, czy Zbigniew Ziobro zostanie wydany Polsce, ostatecznie zdecydują prezydent Donald Trump i sekretarz stanu Marco Rubio.
16: To jest RMF Max.
18: Atak nożownika w Paryżu. Ranne zostały 3 kobiety, w tym 2 ciężko. Napastnik został szybko zatrzymany przez policjanta, który był po służbie. Francuskie władze na razie nie podają motywu ataku. W popołudniowym fleszu zmieniamy temat. Czy w jednej z poznańskich przychodni działała kolejka dla VIP-ów? Była rejestratorka twierdzi, że osoby związane z urzędem miasta miały być przyjmowane poza kolejnością, a w systemie przy ich nazwiskach pojawiał się dopisek VIP.
19: Dopiski były robione w celu, aby każdy z innych pracowników wiedział, że ta osoba ma być traktowana w sposób uprzywilejowany. Ja sama świadkiem byłam kilka razy. Udało mi się zdobyć dowody na około 5 osób.
20: Absolutnie nie ma w posum szybkiej ścieżki przyjęć, czy tak zwanych saloników VIP. No, dla nas jest to oburzające, że takie oskarżenia padły.
18: Mówili była rejestratorka Małgorzata Rakowska i rzecznik posum Hubert Jerzewski. Dyrekcja przychodni przekonuje, że to sama pracownica dodała wpisy VIP w systemie, a później przesłała zrzut ekranu do jednego z mediów. I szybko na koniec uwaga na pogodę. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw. Synoptycy mówią o ulewach i silnym wietrze.
21: Noc z poniedziałku na wtorek upłynie nam pod znakiem sporego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Mogą nam się przydać parasole. Po zmroku na termometrach okolice 12, 13 z plusem ciśnienie idzie w górę. Jutro, czyli we wtorek, pogoda się poprawi, obiecują synoptycy. Będzie przede wszystkim więcej słońca i błękitu na niebie, już bez opadów deszczu, a na termometrach do 23 stopni. W środę 26, a w czwartek 30 stopni i więcej. Nadejdzie upał.
22: No i wchodzimy w ten moment, kiedy poniedziałek jest już zdecydowanie przyjemniejszy.
23: Od razu jakoś tak lepiej do życia. Bounce i Magnetic, a także Kerry Incińska.
22: Dawid Miązek, zostajemy z wami jeszcze godzinkę.

0: Better Times w RMF Max. O lepszych czasach Robin Schulz i Barbs. My trzymamy się tego, że teraz są najlepsze.
1: A ja mam dla was takiego newsa, naprawdę godnego uwagi.
0: No dawaj.
1: Że uczniowie ze szkoły w Drwini postanowili, że skoro ich kolega porusza się na wózku, to nie ma mowy, żeby został na dole i wspólnie pomogli mu zdobyć górę kamienną.
0: Na takiej wycieczce byli, tak?
1: Tak.
0: I co, wnieśli go?
1: Tak, i nie dlatego, że ktoś im kazał, nie wiecie, dla tych wszystkich lajków, poklasku i tak dalej, tylko po prostu dlatego, że chcieli zrobić jakąś dobrą rzecz.
0: No super, ekipa, brawo dla nich.
1: No bo wiecie, szczyty zdobywa się nogami, ale tak człowiek, no człowiekiem to się sercem jednak zostaje.
0: Ale to znieśli go później, nie?

0: O tej porze, przy takich hitach na maksa, to już idzie się tylko zasłuchać Moving to the Sound w RMF Max.
1: A my na chwilę przenosimy się do Italii Słonecznej, gdzie w rejonie malowniczego jeziora Garda obowiązuje zakaz spacerów. Nie można sobie pochodzić. A dlatego, że uciekł tam waran krokodylowy.
0: Kto to jest?
1: To jest taki gad duży, nawet 3 metry potrafią mieć te warany i może to nie jest krokodyl, ale też potrafi boleśnie i niebezpiecznie użreć.
0: Dalej nie wiem, czy mówisz o człowieku, czy o zwierzęciu.
1: Widzicie, tam we Włoszech jakieś gady, jakieś warany, jakieś krokodyle, a u nas nad Bałtykiem to można spotkać co najwyżej sympatyczną foczkę.
0: A teraz mówisz dalej o zwierzęciu, czy o człowieku? Oskar Cymsino, co ty już teraz?

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 1 sierpnia od 13 do 22 w Orońsku na terenie GKS Oronka przy ulicy Brandta. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
7: Nowy samochód? Odwiedź MG Plaza, autoryzowanego dealera MG. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza Kielce. 1 maja 191.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Na antenie RMF Max sprawdzamy dla Was aktualną prognozę pogody na kolejne dni dla Kielc i regionu. Jutro, czyli we wtorek, spodziewajcie się licznych rozpogodzeń w postaci słońca czy błękitu na niebie. Chmury owszem też się pojawią, ale raczej nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Parasole więc nam się nie przydadzą, a na termometrach całkiem przyzwoicie do 23 stopni. W środę gorąco, a w czwartek nadejdzie upał, a to oznacza 30 stopni i więcej, alarmuje IMGW.

0: Sponsorem konkursu wakacyjne myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Stop! O czym teraz myślisz? To jest pytanie, które zadajemy słuchaczom RMF Max. Wy macie, no, myśli przeróżne, jak to mówi klasyk internetowy.
2: Czasem zastanawiam się, czy jakiś specjalista nie powinien się tym zająć zamiast my, ale dobrze, no, przejdźmy do tego, co dzisiaj wybraliśmy, czyli Justyna. Justyna,
1: siema.
2: O czym myślisz? Cześć.
3: Hej, cześć, witam.
1: No to o czym pomyślałaś? No dobra, możesz mówić.
3: Czy mój pies Kajtek ma więcej frajdy, czy ja z rzucania piłki?
2: Właśnie zastanawialiśmy się, kim jest Kajtek, bo nie napisałaś, że to pies.
1: Aha.
2: W wiadomości.
1: A mogło być różnie. Mógł to być mąż na przykład, mógł to być syn albo chłopak. No wszyscy mogli to być, prawda?
3: Szarobury mój.
2: Szarobury.
1: I fajnie. No i kto w takim razie ma więcej frajdy? Pytałaś się Kajtka?
3: Patrząc na niego, myślę, że na równi.
1: Dlatego, że to jest na nie merdasz ogonem. Ale Justyna, do ciebie właśnie i do Kajtka.
2: Gdybyś go miała, to byś zamerdała teraz.
1: Tak by było. I teraz możesz zamerdać ogonem, ponieważ wygrywasz 4 wejściówki do największego parku rozrywki, czyli do Energylandii, i jedziesz tam. Ty, Kajtek, i jeszcze możesz zabrać kogo tylko chcesz.
3: Okay,
1: czy to powiedziała Jupi?
2: To jest ta radość właśnie kajtkowa, super. Już widzę tego Kajtka na rollercoasterze. Bawcie się dobrze, Justyna, i miłej podróży.
3: Dzięki wielkie.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No...

0: Ekspert.pl.
1: Zacznij nowy sezon z Industrią Kielce na trybunach Hali Legionów. Trwa sprzedaż karnetów. Jeśli go miałeś w poprzednim sezonie, przedłuż już dziś i zachowaj swoje miejsce. Chcesz przeżyć niepowtarzalne emocje? Dołącz do grona karnetowiczów. Sprzedaż online oraz stacjonarnie w sklepie Kibica. Nie zwlekaj i zajmij swoje miejsce w Hali Legionów już dziś.
2: Wiemy, co jest ekstra.
3: Do tego się słucha.
4: Co jest hitem.
5: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
10: I po reklamie.

0: RMF Max Kielce. Sprawdzamy prognozę pogody na dzisiejszy wieczór i jutrzejszy, zarówno poranek, jak i cały dzień. I mogę powiedzieć, słońce. Ono będzie cały czas razem z nami. Dzisiaj temperatura tak w okolicach godziny 20 już osiągnie pułap 19 stopni Celsjusza. Najzimniej w nocy spadnie do 13. Ale co warto podkreślić, poranek będzie słoneczny. Obłoki owszem będą pojawiać się na niebie. Na termometrach zobaczymy 23 stopnie Celsjusza. Jest szansa na to, żeby jutro w przyjemny sposób się opalać.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: Hity na maksa. No, dzisiaj ta pogoda to jest niezła, naprawdę. Ja nie wiem, czy ma padać, czy ma być ciepło, czy ma być zimno.
3: No, to no
2: jest...
3: trzeba by tak wziąć taką torbę, przynajmniej na weekend albo walizkę, żeby zabrać ciuchy, które można by dzisiaj ubrać, nie?
2: Więc jak wychodzicie do pracy, pamiętajcie o walizce. Spakujcie się w podręczny. Filip Kliber.
3: Justyna Borycka i od razu wszyscy pomyślą, że na wakacje jedziecie. Fajnie, nie?
4: Ja się

0: ale Hicior to Silver na 7 minut po godzinie 18.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Tak sobie pomyśleliśmy, że dzisiaj przy tym poniedziałku fajniej byłoby go sobie trochę osłodzić jakimiś miłymi wspomnieniami na przykład. I skoro są wakacje, to się przenieśmy może trochę w czasie, niekoniecznie na urlop albo do pracy, ale do lata 2002.
0: I teraz jest pytanie do was. Co robicie? Jest lato 2002 roku. Co robicie? Z czym wam się kojarzy? Nagraj nam głosówkę i wyślij na Messengera RMF Max, a potem niech się dzieje magia po prostu.
2: Tak, być może nawet uda nam się zgadnąć, ile mieliście wtedy lat.
0: O, no, to będzie fajna zabawa. Więc koniecznie teraz wejdź na Messenger RMF Max, nagraj nam głosówkę. Co byś robił, jakby było lato 2002?

0: Axwell i Bon, to rok 2026. A my, kochani, mamy lato 2002.
1: Za złotówkę kupiłbym sobie gumę kulkę, Licolaba i małą paczkę Cheetosów.
2: W 2002 roku jestem ostatni raz na koloniach i zbieram jagody w lesie.
3: Latem 2002 miałbym jeszcze miesiąc wakacji. A tak to jutro rano piąta. Budzik i trzeba jechać kosić trawę.
4: Takie życie, słuchajcie, no. Ale no, my cały czas lecimy w to lato 2002. Dajcie znać, jak by wyglądało u was. Co byście robili, gdyby teraz było lato 2002? Messenger RMF Max. Tutaj czekamy na głosówki.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Kiedy zajdzie słońce, to spadnie deszcz. No i tak właśnie jest, tak? To bywa. Fuka i Liwka w RMF Max w projekcie Enklawa. Tak gramy właśnie o tej porze.
1: Jest 18:30.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
3: Ale czy się zastanawialibyście, albo czy się zastanawialiście, jak by to było, gdyby teraz było lato 2002? Bo na przykład nasi słuchacze nagrywają nam głosówki.
4: Miałabym 3 miesiące, leżałabym beztrosko w łóżeczku.
0: No to też można.
3: Baba Gogu.
5: Gdyby było lato 2002, biegałabym po podwórku, wspinając się po drzewach u babci, a rodzice pewnie oglądaliby Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, jak dobrze pamiętam.
3: No tak,
0: dobrze pamiętasz. Tak, to była Korea.
3: I to była przy okazji piłka dla dorosłych. Tego dzieci nie mogły oglądać,
0: Boże,
3: nie?
0: Bo w ogóle.
3: No, w ogóle.
6: Byłabym na wakacjach we Włoszech, Rimini, jadłabym pizzę w kawałkach i poznawałabym młodych Włoszków.
0: Młodych Włoszków, proszę bardzo. Ale widzę, że na bogato, tak, w 2002 wakacji w Rimini.
3: No,
0: proszę,
3: to
0: proszę.
3: Powodzi mieć jakoś,
0: się.
3: Trzeba było mieć firmę, nie?
0: Messenger RMF Max. Dajcie znać, jak byście spędzali teraz lato 2002. W sensie, co byście robili, gdyby teraz było lato 2002? Głosówki na Messengerze.

0: Takie, wiecie, numery z gardła to są.
1: 18. Filip Kliber na ficie.
0: Witajcie, to jest RMF Max, to jest kanał nadawczy, tu się dzieje absolutnie wszystko, ale też są informacje.
1: Tak jest, DJ Goja za nami, a wysokie temperatury wracają. Od środy ponad 30 stopni na południu i w centrum kraju, więc szykujemy się na upały.
0: No masz, dopiero co się zacząłem przyzwyczaić do tego, no że jest zimno, nie? A tutaj znowu trzeba będzie wyciągać krótki rękawek.
1: Szczegóły za chwilę w prognozie. Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy. Chery Auto Route Radom, ulica Warszawska 220.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid.
16: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: RMF Max Kielce. Sprawdzamy prognozę pogody na dzisiejszy wieczór i jutrzejszy, zarówno poranek, jak i cały dzień. I mogę powiedzieć, słońce, ono będzie cały czas razem z nami. Dzisiaj temperatura tak w okolicach godziny 20 już osiągnie pułap 19 stopni Celsjusza. Najzimniej w nocy spadnie do 13, ale co

warto podkreślić. Poranek będzie słoneczny, obłoki owszem będą pojawiać się na niebie, na termometrach zobaczymy 23 stopnie Celsjusza. Jest szansa na to, żeby jutro w przyjemny sposób się opalać.

0: Firework to Katy Perry w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: Może wam się skojarzył ten numer na przykład z filmem The Interview z Jamesem Franco, tak tylko rzucę, dla ciekawych warto sobie sprawdzić, super propozycja na poniedziałkowy wieczór.
2: Macia akurat, dokładnie,
0: Tymczasem, kochani, z ważnych spraw trzeba się koniecznie zalogować do mObywatela.
2: O, no.
0: Przed 5 dniem sierpnia, bo tutaj piszą w internecie, że trzeba sobie aplikację odświeżyć i po prostu po to, żeby zachować ważność dokumentów, przedłużyć ich ważność, bo jak przegapimy termin 5 sierpnia, no to potem ponowne dodanie wszystkich dokumentów do aplikacji może się wiązać z różnymi formalnościami, no i no wiecie, no problemy po prostu.
2: W takim razie najgorzej, no bo trzeba do tych wszystkich swoich dorosłych obowiązków, czyli do sprawdzenia Face'a, Instagrama i TikToka jeszcze dodać sprawdzenie mObywatela, no najgorzej, nie?
0: No i Max, znowu 3 godziny przed ekranem dziennie.

0: reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Uwaga kierowcy, Omoda i Jayku. Informujemy, że serwis Omoda i Jayku zmienił lokalizację. Od teraz zapraszamy do naszego nowego serwisu przy ulicy Salonowej 1 w Zagrodach. To ten sam profesjonalny zespół, najwyższa jakość obsługi i nowoczesne zaplecze serwisowe. Do zobaczenia w Zagrodach przy Salonowej 1.
5: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: na spontanie.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Jutro po pracy można wyskoczyć gdzieś na opalanko. To z pewnością 23 stopnie będziemy mieli na termometrach w RMF Max Kielce. Sprawdzamy prognozę pogody i to są te fantastyczne wiadomości. No zresztą na dzisiaj gorszych raczej też specjalnie nie mam. Owszem, będzie spadać już w tej chwili temperatura i może to nie będzie bardzo ciepła noc, bo nawet 13 stopni w środku nocy pojawi się na termometrach, ale będzie pogodnie. Także na balkonie co nieco można zostawić i cieszyć się tym, że mamy na razie bezdeszczową wersję lata. Gdyby to było lato 2002, pewnie już byśmy się kładli do łóżeczka, bo 19, więc wieczorynka i dobranoc, ale nie w kanale nadawczym.
5: Bonjour, Filip Kliber.
4: Justyna Borycka, cześć.
5: Max. I mamy też przy okazji najlepsze hity, tak żeby wam to lato 2002 się przypomniało, ale też żeby te nowe hity wleciały. Bibi Rexa teraz.

0: Wspomnienie z Mundialu 2026 to Shakira, Burna Boy i Daj Daj. Doskonały na poniedziałkowy wieczór.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: A my jesteśmy tak mili o tej porze, że już wam planujemy wieczór sobotni.
0: Dokładnie.
2: 1 sierpnia. A Wika z bałagane, Sentino, między innymi w strefie 57, to w najbliższy weekend. No i co, bilety mamy dla was.
0: No
2: a
0: i
2: jak?
0: Teraz komu bilety rozdamy? Rozdamy najpierw osobie, która najpierw nam odpowie bardzo kreatywnie, bardzo zabawnie na pytanie, gdzie ma bałagan?
2: I dlaczego? Gdzie zawsze masz bałagan? No przyznaj się. Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wiadomości. No a potem będzie szansa, żeby zgarnąć tych wejściówek więcej w naszej zabawie. Ale to szczegóły wam opowiemy, jak się zgłosicie.
0: Gdzie masz bałagan i dlaczego?
1: RMF Max.
2: Messenger RMF Max.

0: znowu powiesz, że...
1: Kochasz, to Sobel w RMF Max. Rzecz, której nie kochamy akurat, a przynajmniej trochę z lekkim niepokojem patrzymy na te doniesienia. Słuchajcie, nowa rzecz się pojawiła w Bałtyku.
2: Nie są to sinice.
1: Nie? To jest tak zwany morski kanibal. Świeci w ciemności i zjada własne młode. Żebropław.
2: Żebropław?
1: Zwany morskim kanibalem rozprzestrzenia się coraz agresywniej w Morzu Bałtyckim.
2: Ale to on zagrał w potopie?
1: Max. Tylko jeśli miał na imię Michał.

0: O, ile emocji. Komodo oczywiście, 19:27.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
0: I tak się składa, kochani, że Strefa 57 wraca już za tydzień. Będzie cała masa fajnych, rapowych artystów i będzie m.in. tam też Kas Bałagane. I w związku z tym my pytamy, gdzie macie bałagan. Więc Mateusz, gdzie ty masz bałagan?
2: W szufladzie z uprawami. Bardziej to moja żona, ale to często ja tam uczestniczę, także...
3: A jak uczestniczysz?
2: No na przykład znajdę jakiś fajny przepis. Ostatnio była rolatka z kurczaka. No i szukamy przepisu. Pojawia się, trzeba kupić szczyptę pieprzu, szczyptę czosnku. No i ja to wszystko kupuję, dokładam, a później się okazuje, że wszystkiego jest dużo za dużo.
3: No tak, znamy to i też zamiast przysypać to do jakiegoś słoiczka, to tak leży taka góra tych papierowych opakowań. To
0: tak
3: wszystko
0: jest.
3: Wiemy.
0: Dokładnie.
3: Ale o tym bałaganie będziesz mógł zapomnieć, słuchaj, bo jedną wejściówkę do Strefy 57 od nas dostajesz teraz na sobotę.
0: Brawo!
3: Ale to nie koniec, Mateusz. Bo teraz zabawa wygląda tak, że możesz albo tę wejściówkę zabrać i jakby bawić się dobrze po prostu sam, albo wiesz, no kupić drugi bilet, ale możesz też ten drugi bilet wygrać w naszej zabawie 5 sekund, tylko że ryzyko jest takie, że jak w zabawie przegrasz, no to ten swój bilet, który teraz masz, też stracisz. Bierzesz to ryzyko?
2: Biorę to ryzyko na klatę.
0: Tak jest! Dobra, tak,
3: tak
0: jest. Potrzebujemy
3: idź zawodniku. Na całość.
0: Idź
3: bardzo
0: na całość.
3: Mateusz. No to słuchaj, zabawa to jest 5 sekund. Będziesz miał 5 sekund, żeby wymienić po 3 rzeczy z podanej przeze mnie kategorii. Jesteś gotowy?
2: Myślę, że tak.
3: Dobra, no to jedziemy. Mateusz, wymień 3 rzeczy, które zabierasz na plażę.
2: Ręcznik, klapki, krem na przeciwsłoneczny.
0: O,
3: no
0: ty dobra.
3: Szybciutko, elegancko, dobra, ale nie masz tak łatwo. Pytanie
0: nie.
3: numer 2. Wymień 3 miejsca, w których śpisz.
2: W samochodzie, w domu, czasami w garażu.
0: Naprawdę, on naprawdę
3: rozumiem,
0: to robi, no.
3: Jakaś kozetka tam jest przygotowana, tak?
2: Tak,
3: wersalka. Słuchaj, Mateusz, mieliśmy jeszcze trzecie pytanie, ale w sumie i tak byś wygrał, bo wtedy by było 2-1, jakbyś nie odpowiedział. Także słuchaj, 2 bilety do Strefy 57 lecą do ciebie.
2: Juhu, super, dzięki.
3: Zabierz żonę.
0: Ale mnie bardziej zastanawia, co robi kozetka w samochodzie? Skąd w ogóle on już tam wyczarował?
3: W garażu może.
0: Chyba, że w garażu.
3: No. Tam
0: Dawid Podsiadło, który na Strefie 57 nie będzie, ale za to będzie Mati. Jego będziecie mogli spotkać. A już teraz na błysk.

0: Aloki Jennifer Lopez w RMF Max, chociaż ciężko ją rozpoznać akurat w tym numerze, mam wrażenie, nie?
1: Trochę tak, ale jak sama mówi, everything's fine, czyli wszystko u niej w porządku i u was też na pewno wszystko w porządku.
0: Jakby co, jakbyście mieli chwilę wolną, to można zajrzeć na rmfmax.pl, bo tam jest quiz o Jennifer Lopez.
1: Tak, jest.
0: Można się sprawdzić.
1: My sprawdziliśmy. Przegraliśmy. 19.39.
0: Zero zaskoczenia.
1: Za chwilę prognoza pogody.
2: Reklama. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda?
10: No.
11: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto? No wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
14: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Jutro po pracy można wyskoczyć gdzieś na opalanko. To z pewnością 23 stopnie będziemy mieli na termometrach w RMF Max Kielce. Sprawdzamy prognozę pogody i to są te fantastyczne wiadomości. No zresztą na dzisiaj gorszych raczej też specjalnie nie mam. Owszem, będzie spadać już w tej chwili temperatura i może to nie będzie bardzo ciepła noc, bo nawet 13 stopni w środku nocy pojawi się na termometrach, ale będzie pogodnie. Także na balkonie co nieco można zostawić i cieszyć się tym, że mamy na razie bezdeszczową wersję lata.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Młody, zdolny, nowy. Sombr. I kończymy jednocześnie ten poniedziałek, bo tak jak somber jest sombr, tak to jest, to był poniedziałek. Więc dziękujemy za ten poniedział.
1: Tak jest, w kanale nadawczym. Jutro wracamy oczywiście po godzinie 17, a wy zostańcie z RMF Max, bo tutaj się jeszcze dużo będzie działo. Za chwilę sprawdzimy, co na mieście w Tour de Clubie, a potem najlepsza dziesiątka listy Hot Bands.
0: Więc kanał nadawczy mówi adios, Filip Kliber.
1: Justyna Borycka, do jutra, cześć.
2: Dobry wieczór, RMF Max Kielce. Czas najwyższy sprawdzić rozrywkowy rozkład na ten tydzień. To jest Tour de Club. Ania Wojtkowiak, zapraszam gorąco. Przyglądając się temu, co czeka nas w klubach, już wiem, że do klubu Maska mogą wybrać się wszyscy ci, którzy kochali najlepsze teledyski. Granie z teledysków od godziny 22. Marcin S. stanie za dekami, no i zadba także o niesamowite obrazki podczas tego wydarzenia. W klubie Czerwony Fortepian z kolei, no impreza, którą z pewnością zapamiętacie na długo. Ma przyjść do nas gorące lato, to prawda, ale tam będzie na pewno absolutnie upalnie, bowiem kubański ogień będzie tam płynąć z głośników i to grane na żywo. Alexis Valis Delize przyjeżdża. Obowiązywać będzie oczywiście letni dress code dopasowany do ritmo latino. A poza tym jeszcze spodziewajcie się przyjemności w kinie na leżakach, ale o tym w kolejnym Tour de Club jeszcze przed 21. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach. Ulica Szczecińska 34.
8: 58. Dymarki w Nowej Słupi. 15-16 sierpnia. Festyn archeologiczny Ludzie Ognia i Żelaza. Pokazy rekonstrukcyjne. Jarmark Rzemiosła. Festiwal Kultury Ludowej. I po raz pierwszy stoiska z produktami lokalnymi z włoskiej Sardynii.
9: A już w piątek 14 sierpnia korowód z pochodniami na rynku w Nowej Słupi i spektakl akrobatyczny Legendy Słowiańskie w Parku Legend.
8: 15 sierpnia koncerty Road Secrets. Tacy Sami, Róże Europy i Agnieszka Chyli.
9: 16 sierpnia Hit Boys, Bajorson, Wadstoja, Long and Junior oraz Zenek Martyniuk.
8: Szczegóły i bilety na www.dymarki.com.pl i parklegend.pl.
10: Poleca RMF Max.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max.
8: Lato na maksa.
9: Lato na maksa!
10: Wyjątkowo szczególnie chciałbym pozdrowić na starcie naszego spotkania dzisiaj naszych słuchaczy nad morzem, nad Bałtykiem. Ja wiem, że u was było dzisiaj wyjątkowo najgorzej. Znowu zresztą, ale będzie lepiej. Przemek Grabowski w RMF Max. Sprawdzamy, co się dzieje na liście Hot Bands. Na wakacjach idą słoneczne, ciepłe dni. Lato jeszcze się nie kończy, a u nas ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money na 10.
11: RMF Max. 10.
12: Numer 10.

0: pewno pamiętacie taki numer Show Me Love, Show Me Love, Show Me Love. To ten Wiz z mikrofonem, czyli Wiz the MC. Kolejna taka afrohausowa nowość. Na złotą godzinę, na zachody słońca w trakcie lata Falling Stars. Czeka na wasze głosy w tym tygodniu rmfmax.pl. A na 9 numer z zaproszeniem na party. Jakie party? No nasze, Max Party od 21. Bracia z Brazylii, Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Sponsorem programu Hop Bench jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl. 9.

No sorry, papi, taki bardzo plażowy numer Topiki, Becky G, to ósemka. Jeśli chodzi o plażę, no to jeszcze raz relacja z Nadbałtyku. Dzisiaj chyba rzeczywiście tego lata nad morzem było najgorzej, znowu było najgorzej. W wielu miejscach było 13-14 stopni z początkiem dnia i okazuje się, że woda w Bałtyku ostatnio to często cieplejsza niż temperatura powietrza, ale będzie lepiej, będzie cieplej, idzie słońce, idą wysokie temperatury, no i na te jeszcze upały w tym tygodniu, tak, to w końcu przyjdzie nasza kolejna klubowa nowość w RMF Max, Fisher w numerze What a Life.

0: numer o niby lepszych czasach, ale to, że było kiedyś, czy dopiero będzie? Bad Times, Robin Schulz, teraz też są czasy i Robin Schulz ma swój czas, ma dzisiaj siódemkę w zestawieniu listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje męskie granie, no i będzie też kolejna klubowa premiera tego tygodnia na liście Hot Bands. Nowość od Meduzy to przed wami. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 23:69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: I po reklamie.

Nowe nowości w środku lata rządzą także na wakacjach, no i będą rządzić na liście Hopbands, bo w poczekalni jest nowość od Meduzy. Polecam wam ich Weekend i czekam na wasze głosy na rmfmax.pl. Myślę, że szybko wejdą nam do zestawienia. Otwieramy pierwszą piątkę, a tutaj Alan Walker, który też szybko wkracza tak wysoko. Jest opcja na jedynkę i to jeszcze w tym tygodniu. Numer bardzo festiwalowy. Alan Walker śpiewa Ava Max. Zróbcie głośniej, tak to leci. Już piątka.

0: Ocean House to nasza nowość, którą trzeba mieć ze sobą na wakacjach od projektu Jubel. Chłopaki ze Szwecji czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka. Jak myślicie, kto tam będzie w ten ostatni poniedziałek lipca? Czeka jeszcze Marlon Hofstadt w poczekalni, a my otwieramy pierwszą trójkę szybko i wysoko. White Palar, Vivi Simon i Mercury. To coś. 3, numer 3.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

miał wieczorny spadek energii, to teraz jest odwrotnie. Teraz jest wzrost energii. Marlon Hofstadt, jego I like very much. A jak tam u was? Kto wskoczy, kto zagłosuje dzisiaj? Marlon Hofstadt, dziękuję. rmfmax.pl. Ja też dziękuję za waszą aktywność. Dzisiaj na trzecim White i ekipa. To coś. Na drugim pięknie nam zaśpiewała Ariana Grande. Jej hate, that I made you love me. A miejsce pierwsze zajmuje dzisiaj człowiek impreza. Najbardziej rozpędzony chyba kawałek w zestawieniu listy Hot Bands. Lumix i jego Self Aware wraca na szczyty listy Hot Bands. Max. One. Numer jeden.

0: Mix wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands w numerze Self Aware. U nas też będzie energetycznie, będzie moc, bo za kilka minut zaczynamy nasze Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: RMF Max Kielce na moment przed godziną 21 sprawdzamy rozrywkowe propozycje na ten tydzień. Klub Maska zaprasza już w ten piątek na wideoparty, czyli będzie granie z teledysków od godziny 22. Zajmie się i selekcją muzyczną, i selekcją obrazkową Marcin S., więc możecie spodziewać się tam na pewno dobrze skompilowanego wieczoru. Czerwony Fortepian z kolei zaprasza na z pewnością wakacyjną atmosferę. Kubański Ogień, Alexis Valis de Lizé pojawi się. Zagra wam te gorące nuty, oczywiście podbite także elektronicznymi bitami. Obowiązujący strój to oczywiście letni dress code, jak najwięcej kolorów, jak najwięcej wszystkiego, co kojarzy nam się z upałami i w ten sposób będziemy także podkreślać cudowną wakacyjną atmosferę. Kino letnie z klimatem na leżakach z kolei pod gołym niebem zaprasza na film Jima Jarmusza Father i to w piątek po godzinie 21. Bawcie się więc dobrze i planujcie kalendarz.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Studiujesz albo kończysz naukę?
10: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
9: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
10: To Eurotipy.
9: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
10: Zaliczyć kursy, praktyki?
9: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
10: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
9: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
10: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
9: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
11: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
12: I o czym teraz myślisz?
13: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
14: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
15: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: goes.
1: Jak długi dzień pełen słońca.
2: Jak impreza na plaży.
3: Jak nas w namiocie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa!

trochę Gangsta's Paradise od Coolio, no i dużo Rudy Bental i oczywiście Ella Henderson na mikrofonie. Elebaj, tak zamyka się nasz pierwszy set. Witajcie przy poniedziałku. Nieważne jaka pogoda u was, potwierdzono, idzie lepsze, będzie więcej słońca i będzie cieplej. U nas jak zawsze gorąco wieczorowo. Są z wami dzisiaj Przemek Grybowski i DJ Rough Mix. Tylko imprezowe nuty, no i teraz król imprez, mistrz remixów i coverów, Sound of Legend ma na warsztacie disco klasyk. Tak to leci nasza kolejna nowość. I'm so excited.

0: chce więcej Fuka i Liwka i Enklawa na naszej wakacyjnej imprezie. To jest Max Party i za chwilę numer, który jest już na niejednym party dookoła świata. David Guetta i Alok też będą się ścigać o tytuł hitu tych wakacji i są na dobrej drodze, żeby taki tytuł sobie odebrać 1 września. W naszym kolejnym secie już za chwilę David Guetta i Alok razem w numerze Run, Run River.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
4: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
3: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
4: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
3: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
4: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
3: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
6: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
7: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
5: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w

0: expert.pl. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Co noc to Oskar Cyms koncertuje bardzo aktywnie w trakcie tego lata. To jeszcze nie noc, ale już nasz wspólny imprezowy wieczór. Max Party i za chwilę w kolejnym secie mistrzowie parkietów i festiwali. Purple Disco Machine i Kungs. Pierwszy miał ostatnio problemy ze słuchem. Za głośno sobie tam odkręcał, tak więc uważajcie na swoje uszy, w szczególności na imprezach. A kolejny set otwieramy klasykiem. Przerobił to Keanu Silva. Dzisiaj zagramy wam też właśnie ten klasyk King of My Castle w wersji podkręconej przez Don

Die. Fajnie to leci, w szczególności w takim remiksie. Shakira i Burna Boy w naszym Max Party. Teraz wiadomości plażowe, co się okazuje, trochę wakacyjnej statystyki. Najwięcej kremu z filtrem ludzie używają dopiero trzeciego dnia urlopu, bo wcześniej wiele osób zapomina z wrażenia o regularnym smarowaniu skóry. Jak to się może skończyć? No, wiadomo, nie próbujcie tego, bo to może boleć. Wakacje są od opalania, a nie od przypalania, przypomina RMF Max, w szczególności, że w tym tygodniu znów zrobi się bardzo ciepło, upalnie i słonecznie. No to wyczekując tych dni, Kid Laroi i Kelani, nasza kolejna nowość w RMF Max. Girls.

0: Ed Sheeran i Martin Garrix też mają wakacyjny hit tutaj w numerze Repeat It, a Raf Mix, który tu miesza, też pochwalił się swoim kulinarnym hitem. Słuchajcie, zrobił sobie pierogi z jagodami, bo przecież mamy środek sezonu na jagody. No to macie już pomysł na jutro. Pozdrawiamy wszystkich w kuchni i tańczymy dalej w naszym kolejnym secie za chwilę. Ale Farben, jego Body Talk.
1: Wysłuchajcie RMF Max, a to Tour de Club, czyli o tym, co warto zrobić w ten weekend. Pełna emocji mieszanka na kinowych ekranach jest. Wiecie o tym, że w tym tygodniu repertuar aż kipi od hitów, których nie możecie przegapić. Co czeka na widzów i dlaczego warto wybrać się do kina w połowie wakacji? Już wam mówię. Wśród nowości, które pojawiły się w zeszłym tygodniu, znajdziemy m.in. Wyschniętych. Nietuzinkową animację, która zabiera nas w świat odważnych mrówek walczących o przetrwanie podczas potężnej suszy. Film nie tylko angażuje najmłodszych, ale też zaskakuje przesłaniem ekologicznym i świetnie wpisuje się w aktualny trend dbania o naszą planetę. Dla tych, którzy wolą mocniejsze wrażenia, polecamy Jej piekło. Świeży thriller, który miesza tajemnice, mrok i emocje. To wszystko właśnie wymieszane z charakterystycznym niepokojem sprawia, że na długo zapamiętasz to kinowe doświadczenie. I nie będziesz chciał wyjść z sali kinowej. Pewnie też.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: No szarp te palmę i będziesz mieć kokosy.
9: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
10: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
8: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
17: I po reklamie.

No i teraz taka muzyczna zagadka. Kto pamięta, kto był pierwszy właśnie w tym numerze? Tutaj super dziewczyna Anna Naklap, która zaśpiewała kiedyś Supergirl. Zremiksował to także DJ Antonio, ale pierwsi byli, przyjaciele z jakiego zespołu, jak oni się nazywali, z Niemiec. Ramone. Kto wiedział? Brawo, brawo dla was. Piątka, szóstka, nawet dziesiątka z muzyki. Witajcie po 22 przy poniedziałku w Max Party. Przemek Grabowski i Raf Mix z wami. Kolejny set otwieramy nowością. Wraca Kygo. Od razu słychać plażowe bity i klimaty. Take Me Back.

i wszystkim, tak to delikatnie tłumacząc. Later, later. Pamiętacie tego gościa? Miał jeden hicior, ale naprawdę spory, jeśli chodzi o imprezy. To ten książę, Prince Karma. To jest nasze wakacyjne Max Party. No i czas na klasyki. Za chwilę Calvin Harris, jego same. Wróci też, wyobraźcie sobie, ATB i jego wersja You're Not Alone, ale kolejny set otwieramy dobrym polskim kawałkiem Gibbs i Kukon w RMF Max.

Imprezowych hitów tego lata od Holendrów za nowe Talk to You w naszym wakacyjnym Max Party. Teraz wiadomość na randkę, kto się wybiera niedługo. Chłopaki, no to trzeba zadbać o jakieś dobre szamanko. Okazuje się po badaniach mózgu, że dziewczyny często są bardziej podatne na flirt i romans zaraz po tym, jak się dobrze najedzą. No to chyba nie dziwi. My też. No to już wiecie, że musicie zadbać o jakąś fajną kolację. Trzymamy kciuki, żeby się udało. Teraz Bledka do kolacji, jej dwa dni w RMF Max.

produkcji. Na miejsce pierwsze listy Hobbence, taka petarda, Self Away. No i mamy dla was kolejną, bo tego lata wraca także Axwell solowo. Axwell w RMF Max, Whatever Turns You On. Axwell wraca do swoich muzycznych korzeni. Zróbcie głośniej za chwilę Lil Wood and The Prick. Wróci też Shimza i Arko w numerze Fire, Fire.

Ogień, ogień to dla tych, którzy patrzą teraz w ogień. Dla wszystkich, którzy słuchają RMF Max, może na biwaku, może właśnie przy późnym wieczornym ognisku. Shimza i Arko przed chwilą. Jak już wam wygaśnie, to polecamy dorzucić tam jeszcze ziemniaczki w ten żar. Takie ziemniaki, słuchajcie, do tego z masełkiem. No coś pięknego. Wspomnienia wakacji. Robimy też i tworzymy nowe wspomnienia i tańczymy dalej w naszym kolejnym secie. Nowa Ina, nowość od Martina Garrixa. No i męskie granie, lecimy.

Ona wydała całkowicie nowy krążek, czyli Confessions, część druga, a tam dużo elektronicznych, klubowych klimatów i goście, wśród nich także Martin Garrix, tutaj dla Madony, w nowości Pisa. Tak zamyka się nasz kolejny set. Przy poniedziałku na wakacjach są z wami Przemek Grabowski i DJ Raf Mix. Nasze wieczorne spotkania to także klubowe klasyki. Za chwilę Justa Jagstyle, ich remix Turn the Lights Off, ale teraz, no jeden z największych, jeśli chodzi o klubowe produkcje sprzed lat, komu włączył się wspomnienia. I.I.O. i niezapomniane Rapture.

początku Saint-Tropez, DJ Antoine. No nie wiem, czy chcielibyśmy w trakcie tego lata do tego Saint-Tropez, bo tam bardzo gorąco, upalnie, w tym tygodniu jeszcze cieplej, do tego fala pożarów na południu Europy. To może jednak nad tym naszym Bałtykiem nie jest tak źle, może te 14-15 stopni w dzień to jest tak idealnie. No woda przynajmniej wydaje się rzeczywiście cieplejsza. Dla tych, co nad Bałtykiem, dla wszystkich, którzy czekają na ocieplenie, już idzie. Dawid Podsiadło w naszym kolejnym secie w RMF Max na błysk.

Kyoto, Kuban, Zalia i Faust w naszym Max Party. Teraz wiadomości plażowe. Słuchajcie, zapach kremu do opalania potwierdzono potrafi przywołać wspomnienia sprzed wielu lat. To efekt silnego połączenia węchu z pamięcią. No, jeden zapaszek i jesteś z powrotem na plaży. My z Rafmixem też tak mamy. Jak tylko poczujemy, to czujemy się jak na urlopie, jak na plaży. No teraz też wspomnienia, ale w nowej wersji. Odświeżony disco klasyk, nowy wykonawca Aich otwiera nasz kolejny set w RMF Max, nowa wersja Ring My Bell. You can-

Ten numer rządzi w trakcie tego lata, a teraz kolejna nowość w Max Party na urodziny. Kto świętuje kolejne urodziny Jennifer Lopez? Jak myślicie, Jennifer Lopez, ile ma lat? No, Jennifer Lopez kończy 57. Ile wiecie o jej życiu i karierze? Zapraszamy na rmfmax.pl, bo mamy dla fanów nowy quiz o życiu Jennifer Lopez. 57 lat i taka forma, chyba nie widać, na pewno nie słychać. Jennifer Lopez tutaj dla Aloka, nasza kolejna nowość tych wakacji. Everything is fine. No i wszystkiego najlepszego, Jennifer. 100, a nawet 150 lat.

Takie bity mamy dla was codziennie wieczorem, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, no to my tutaj imprezujemy z wami na wakacjach. Max Party, także jutro. Od 21 dziękujemy za dzisiaj. Przemek Grabowski plus DJ Rafmix. Jutro będzie już trochę cieplej, jakby co. Trzymajcie się, cześć.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To